To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.

cake.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też z

0: seksualnych na szkodę małoletnich oraz posiadanie dziecięcej pornografii. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
1: Przyjął za własne te opisy, bardzo tragiczne i bardzo bolesne, każdego z czynów zarzuconych oskarżonemu. Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jaka powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
0: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Kilian.
1: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona. Pozytywnie odbieram również orzeczenie sądu odnoszące się do zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw Jacka K. Myślę, że te środki będą stanowić chociażby częściową pomoc w unormowaniu życia tych osób.
0: Kapłan ma także dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. O przyszłości górnictwa w Polsce rozmawiają eksperci, przedsiębiorcy i politycy w trakcie Future Mining Forum and Expo, które rozpoczęło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jak mówił podczas inauguracji prezydent Katowic Marcin Krupa, górnictwo to także technologie, które mu towarzyszą.
2: Przyszłość górnictwa to nie tylko wydobywanie surowców w różny sposób, czy to tradycyjny, czy odkrywkowy, ale to też cały przemysł okołogórniczy, który przecież zatrudnia bardzo wielu ludzi, zatrudnia wielu specjalistów, którzy poprzez swoje umiejętności tworzą nowe urządzenia, nowe rozwiązania dla górnictwa. I to jest wszystko, co wydaje się być potrzebne nie tylko na najbliższy czas, ale też na ten czas za 20-30 lat.
0: Wydarzenie potrwa do piątku. Ostatni dzień to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu.
3: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 40-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Był ścigany od lipca tego roku. Jak mówi Marcin Korek ze świętochłowickiej policji, mężczyzna jest podejrzany m.in. o udział w gangu.
4: Z ustaleń wynika, że mężczyzna, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w sierpniu 2025 roku miał włamać się do domu jednorodzinnego w miejscowości Mitterfels, z którego skradł wiele wartościowych przedmiotów. Łupem włamywaczy padła m.in. biżuteria, sprzęt elektroniczny, a nawet miecz samurajski. Podczas włamania sprawcy zniszczyli również wiele rzeczy i wyposażenie, powodując duże straty.
0: Kilka dni temu 40-latek został zatrzymany. Teraz został przekazany do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości i odpowie za swoje czyny, których dopuścił się w Niemczech. Przebudowa linii kolejowej przebiegającej przez Sosnowiec wkracza w kolejny etap. Pasażerowie korzystający z dworca w centrum stolicy Zagłębia Dąbrowskiego muszą się liczyć ze zmianami. Te już obowiązują, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK.
5: Peron pierwszy, skąd będą kursowały pociągi w stronę Częstochowy, oraz jedna krawędź peronu drugiego, który obsłuży składy w stronę Katowic. To nowość dla podróżnych, którzy dotychczas korzystali wyłącznie z peronu trzeciego. I tutaj ważna uwaga, od dziś czasowo wyłączony z użytku został peron trzeci. Ta zmiana peronów i torów, po których będzie prowadzony ruch pociągów, pozwoli na kontynuację budowy nowego wiaduktu kolejowego w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego.
0: Wszystkie prace w Sosnowcu powinny się zakończyć w przyszłym roku. Są one częścią przebudowy linii kolejowej łączącej Będzin z katowickimi Szopienicami. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia nadal słonecznie, choć na niebie nieco więcej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie 31 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Gliwic. Autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica, tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia. Droga korkuje się. Teraz drogowa trasa średnicowa, także Gliwice w rejonie zjazdu na A1. Tam kolizja na pasach w kierunku Gliwic. Kierowcy zgłaszają też kolizję w Bielsku Białej, ulica Partyzantów, naprzeciwko stacji paliw. Tam zderzenie dwóch samochodów, po którym występują utrudnienia w ruchu. Zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na A1 do Pieszowic.

0: Kielcach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Rozpędzony skład uderzył w auto. Policja przeszukuje mieszkania i pomieszczenia należące do przedstawicieli Federacji Sztuk Walki Gromda. Węgierski parlament zdecydował o obniżeniu pensji premiera Petera Majdziara. Ciężarówka wjechała pod pociąg w Sokolnikach koło Przysuchy na Mazowszu. Ruch pociągów na trasie Radom-Poznań jest wstrzymany. Wykoleiły się lokomotywa i wagon. 20 osób zostało rannych, mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
5: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godzinie 11.25 doszło tam do wypadku. Pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny, Szczecin Główny w miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby, a szczegółowe informacje dla pasażerów dostępne są w portalu pasażera.pl.
4: Pociągiem podróżowało 100 osób, na miejscu pracują służby. Przejazd, przy którym doszło do wypadku, był wyposażony w sygnalizację świetlną. Funkcjonariusze policji prowadzą przeszukania mieszkań i pomieszczeń należących do przedstawicieli Federacji Sztuk Walki Gromda. Federacja zajmująca się organizowaniem walk na gołe pięści publikowała w mediach społecznościowych nagrania wymierzone w migrantów oraz obywateli Ukrainy, które w ocenie prokuratury miały ksenofobiczny, rasistowski i nacjonalistyczny charakter.
6: Od wczesnych godzin porannych policja przeszukuje lokale związane z Gromdą w całej Polsce. Zabezpieczane są m.in. nośniki danych. Jak ustaliłem, jeszcze nie postawiono nikomu zarzutów. Osoby na miejscu przeszukania są przesłuchiwane w charakterze świadków. Śledztwo prokuratury dotyczy nawoływania do nienawiści, pochwalania przemocy, stosowania gróźb bezprawnych oraz znieważania grup ludności z powodów narodowościowych i etnicznych. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Przeszukania prowadzą funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy wsparciu biegłych. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek twierdzi, że wysokość stóp się nie zmieni. Według niej przyczyny wzrostu inflacji znajdują się poza polską gospodarką.
7: To jest oczywiście konflikt na Bliskim Wschodzie i szybko rosnące ceny ropy naftowej. W Polsce przez połowę sierpnia obowiązywał rządowy program obniżki cen paliw, ale on się skończył właśnie z końcem sierpnia. Od 1 września te ceny powróciły do rynkowych poziomów. No i co więcej, ropa naftowa nadal drożeje.
4: Decyzję w sprawie stóp poznamy po południu. Obecnie podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Węgierski parlament zdecydował o znacznym obniżeniu wynagrodzenia premiera Petera Madziara. Po wejściu w życie nowych przepisów jego miesięczna pensja brutto spadnie w przeliczeniu z około 45 tysięcy do 30 tysięcy złotych.
8: Oznacza to redukcję o ponad 1/3 kwoty, jaką premier otrzymywał miesięcznie. Nowe przepisy uzależniają wynagrodzenie premiera od tego, czy jest jednocześnie posłem do Zgromadzenia Narodowego i z tego tytułu należy mu się kolejne wynagrodzenie. Pensja będzie uzależniona od wysokości diety parlamentarnej. Ma teraz wynosić niecałą dwukrotność jej wysokości, czyli obecnie właśnie około 30 tysięcy złotych. Jeśli premier nie będzie parlamentarzystą, jego wynagrodzenie pozostanie na poprzednim poziomie. Obniżka pensji jest częścią szerszego planu ograniczania wydatków państwa. Wcześniej zmniejszono również wynagrodzenia i część świadczeń parlamentarzystów, a także wynagrodzenia ministrów i innych wysokich urzędników państwowych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: W pasie od Warmii i Mazur, Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Dolny Śląski i Opolszczyznę. Przelotne opady deszczu i burze. 17 stopni na Pomorzu, 28 w centrum, 31 na południu.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

się oczy, w nich potrzeba paląca.

0: który toczy się od lutego. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiel.
1: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
2: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
1: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
2: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
1: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za zadośćuczynienia.
0: Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. 20 osób rannych i zablokowana trasa kolejowa między Wolanowem a Przysuchą. To skutki wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche. Na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w stojącą na torach ciężarówkę.
3: Pod pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin Główny, Szczecin Główny na przejeździe kolejowo-drogowym wjechała ciężarówka. Jak mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity, część pociągu wykoleiła się i przewróciła na ziemię. Kilka osób zostało ciężko rannych.
4: Pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko.
3: Trasa kolejowa numer 22 na odcinku między Wolanowem a Przysuchą jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Jak mówi Anna Zaniewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych, szczegółowe informacje są dostępne na portalu pasażera.
5: Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetną. Na miejscu obecnie pracują służby.
3: Na razie nie wiadomo, dlaczego samochód ciężarowy wjechał na tory tuż pod nadjeżdżający pociąg. Sprawę będzie badać prokurator.
0: A informację tę zebrał Aleksander Przoniek. Niemal w całym województwie śląskim jeszcze do 18 obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy przewidują, że termometry wskażą dziś nawet 31 stopni Celsjusza. Już teraz w wielu miejscach słupki rtęci zbliżają się do tych wartości. Jutro czeka nas zmiana pogody. Choć w czwartek padać jeszcze nie będzie, to temperatura spadnie do 19 krasek. Zdecydowanie chłodniejsze będą także noce.
6: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś obchodzony jest Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego. Ma uświadamiać, że picie alkoholu w czasie ciąży może mieć poważne i nieodwracalne konsekwencje zdrowotne dla dziecka. To nie jest dzień do świętowania, służy edukacji, podkreśla Roman Sikora, neonatolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
7: Edukacja, która ma nam pomóc społeczeństwu w rozwiązywaniu tego problemu, a przede wszystkim wyedukować matki o tym, że taka ekspozycja jakakolwiek dziecka na alkohol jest po prostu szkodliwa. Nie ma żadnej bezpiecznej dawki alkoholu. Najważniejsze jest to, że rozwój samego dziecka jest bardzo zamurzony i te zmiany, które powstają podczas ekspozycji na alkohol, są nieodwracalne.
0: Dni Świadomości FAS potrwają w Częstochowie do piątku. W działania edukacyjne i profilaktyczne włączyły się miejskie jednostki, organizacje pozarządowe i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Światowy Dzień FAS obchodzimy od 1999 roku o godzinie 9:09 9 dnia 9 miesiąca roku, będących symbolem 9 miesięcy ciąży. Dziś upały, jutro ochłodzenie, to jeszcze sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w nocy. Od zachodu będzie się pojawiało coraz więcej chmur, w nocy możliwe będą opady deszczu, a początkowo miejscami także burze. Temperatura minimalna spadnie do 13 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: W Radiu Katowice czas na drogowy raport. Marcin Rudzki.
10: Zaczynamy od Gliwic. Przypomnijmy, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica. Tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia. Droga wciąż korkuje się. Teraz drogowa trasa średnicowa. Także Gliwice w rejonie zjazdu na A1. Tam kolizja na pasach w kierunku Gliwic. Przenosimy się na południe regionu. S52 Bielsko-Biała kierunek Cieszyn na wysokości zjazdu na Międzyrzecze. Tam kolizja z udziałem dwóch pojazdów. Zajęty jeden pas. Droga mocno korkuje się. Mamy też mocno zakorkowany zjazd z S1 na drogę numer 79 w Sosnowcu. W przeciwnym kierunku trasa korkuje się od granicy Jaworzna i Sosnowca. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia głównie w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
11: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S.

0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek pociągu na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje. 14 lat więzienia dla księdza pedofila z Sosnowca. Nie tylko ropa w górę, idą także ceny gazu. 20 osób rannych i zablokowana trasa kolejowa między Wolanowem a Przysuchą na Mazowszu. Zmarła jedna osoba. To skutki wypadku, do którego doszło w miejscowości Sokolniki Suche. Na przejeździe kolejowo-drogowym pociąg uderzył w stojącą na torach ciężarówkę. Jak mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity, część pociągu wykoleiła się.
2: W wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu. Pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, przedstawiciele kolei, udał się również członek zarządu PKP Intercity. Dla podróżnych uruchomiona jest komunikacja zastępcza, zamówiono 3 autobusy.
1: Trasa kolejowa nr 22 między Wolanowem a Przysuchą jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Jak mówi Anna Zaniewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych, szczegółowe informacje są dostępne na portalu pasażera.
3: Podpociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny w miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby.
1: Na razie nie wiadomo, dlaczego samochód ciężarowy wjechał na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne, mówi rzecznik prokuratury w Sosnowcu Bartosz Kilian.
4: Przyjął za własne te opisy, bardzo tragiczne i bardzo bolesne, każdego z czynów zarzuconych oskarżonemu. Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jaka powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
1: Ksiądz ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Dostał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny gazu najwyższe w tym roku i dużo wyższe niż jesienią ubiegłego. Na europejskiej giełdzie za megawattogodzinę trzeba płacić około 77 euro. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego mówi, że ceny tego surowca zbliżają się do poziomu obserwowanego przed inwazją Rosji na Ukrainę, kiedy Gazprom ograniczał podaż.
5: Powody są podobne, napięcie geopolityczne oraz ograniczenie podaży gazu z Kataru, jednego z głównych dostawców gazu do Unii Europejskiej. Z tego powodu mamy ryzyko dużych wahań cen w tym sezonie, pomimo zasobnych magazynów gazu w Polsce.
1: Wojciech Jakubik przypomniał, że ostra zima zeszłego roku zwiększyła zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania i podniosła jego ceny, natomiast 2 lata temu łagodna zima spowodowała, że było odwrotnie. 70 wrocławskich rodzin skorzystało z bezpłatnego programu Odżyj. To pomoc dla kobiet w ciąży oraz rodzin dzieci do pierwszego roku życia, u których wykryto wady wrodzone albo zaburzenia rozwoju. Miejsca wciąż są. Rodzice nie muszą sami szukać kolejnych specjalistów. Po zgłoszeniu w zespół układa plan pomocy i organizuje konsultacje, mówi koordynatorka programu Joanna Żminta.
6: Rodzice są wdzięczni, ponieważ nie muszą się martwić, mają kontakt z koordynatorką administracyjną ze mną cały czas. To jest na pewno dla nich duży komfort.
1: Na kwalifikacje czeka się około tygodnia. Zapisy prowadzą Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Szpital Specjalistyczny imienia Falkiewicza we Wrocławiu. Wspólnie to hasło 9. edycji TISZ, Festiwalu Żydowskiego Jedzenia w Warszawie. Tym razem organizatorzy zapraszają w pasjonującą podróż przez żydowskie tradycje kulinarne Polski i Litwy, mówi pomysłodawczyni festiwalu Magdalena Maślak z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
7: Planujemy warsztaty kulinarne, oprowadzenie po mieście śladami dawnych bazarów i restauracji, degustacje, szabatową kolację, takie pokazy kulinarne, oczywiście degustacje też chłodnika litewskiego, wielkie wydarzenie pod nazwą Chłodnik Cooking Show.
1: Festiwal potrwa do niedzieli, a to był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Upał w południowo-wschodniej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami w województwach lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i w części Mazowsza. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku można spodziewać się burz.
9: Zapraszamy.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 15.30, informacje w skrócie, przekaże Karolina Michalik.
2: Diecezja Sosnowiecka odniosła się do wyroku, jaki zapadł w sprawie księdza Jacka K. Sąd skazał dziś duchownego na 14 lat więzienia. Prokuratura zarzucała mu 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Dzisiejszy wyrok jest dla nas odpowiedzialnością, którą rozumiemy jako współpracę z wymiarem sprawiedliwości i jego transparentnymi procedurami w ramach prawa kanonicznego, przekazała rzeczniczka diecezji sosnowieckiej Dominika Bem. Diecezja przekazała też numery kontaktowe do psychologów i fundacji pomagających osobom, które doświadczyły przemocy. Z inicjatywy starostwa w Kłobucku odbył się powiatowy dzień zdrowiowania badań i zdrowego stylu. Na kłobuckim rynku spotkać można się było z kardiologiem, fizjoterapeutą oraz wykonać bezpłatne badania. Na przełomie roku mają ruszyć prace na budowie węzła łączącego drogi krajowe 43 i 46 w Częstochowie. Inwestycja ma poprawić komunikację między miastem a Jurą Krakowsko-Częstochowską. Nowy bezkolizyjny przejazd nad rzeką i torami to poprawa dostępu do terenów przemysłowych Huty Częstochowa i strefy ekonomicznej. Inwestycja ma kosztować 250 milionów.

0: Jedna osoba zmarła, około 20 osób jest rannych w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity Koziołek relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Do wypadku doszło w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy, to jest województwo mazowieckie. Ruch na trasie jest wstrzymany. Wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak powiedział Polskiemu Radiu, że część pasażerów otrzymała pomoc od gminy.
1: Podjęliśmy działania związane z zapewnieniem przede wszystkim schronienia i możliwością opieki dla tych osób, które nie były ranne, a więc w bibliotece w miejscowości Skrzynno nieopodal zorganizowaliśmy taki punkt doraźnej pomocy. Z racji tego, że w tym zdarzeniu uczestniczyły również dzieci, zapewniliśmy pomoc szkolnego psychologa, jest pielęgniarka środowiskowa na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało około 120 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei. Przejazd, na którym doszło do wypadku, był wyposażony w sygnalizację świetlną. Przyczynę wypadku zbada komisja. Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące niezgodnych z prawem wjazdów na przejazd kolejowy. To reakcja na wypadek w Sokolnikach. Zmiany w prawie zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Jest to niestety kolejny przypadek, kiedy to ta katastrofa ma miejscu na przejeździe kolejowym. Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów i to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
0: Ruch na trasie jest wstrzymany. Ponad 170 razy była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska mogła ingerować w skład orzekający. Tak twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zawiadamia w tej sprawie prokuraturę. Członek władz fundacji Marcin Wolny mówi, że do manipulacji miało dochodzić w najważniejszych dla Prawa i Sprawiedliwości sprawach.
3: Była zmiana składów pełnych na składy pięcioosobowe, bo w pełnym składzie musimy mieć 8 sędziów, żeby mieć większość i być pewnym orzeczenia. W sytuacji, w której jeden z tych sędziów powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość, mam na myśli pana Piotra Pszczółkowskiego, był bardziej labilny w swoim orzecznictwie i nie byli pewni, jak on będzie głosował, no to tak naprawdę się robiło jeszcze jednego. Natomiast jak mamy skład pięcioosobowy, to wystarczy, że w tym składzie będziemy mieć tylko 3 osoby.
0: Była prezes Trybunału Konstytucyjnego zaprzeczyła. Na Platformie X napisała, że jej zdaniem ustawa określa zasadę wyznaczania pierwszego składu, nie opisuje jednak sytuacji zmiany składu, na przykład ze względu na śmierć sędziego, wyłączenie ze składu czy choroby. Zawiadomienie trafiło do prokuratora generalnego. Sprawa nie została jeszcze przydzielona do żadnego z wydziałów. Norwegowie żegnają

0: W ceremonii biorą udział przywódcy państw z różnych części świata, wśród nich członkowie monarchii brytyjskiej. Polskę reprezentuje prezydent. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych w Oslo dbają tysiące policjantów i żołnierzy. Harald V zmarł 8 sierpnia w wieku 89 lat.
1: Harald V był monarchą dbającym o dobre relacje z Rzeczpospolitą. Jego odejście zamyka ważny rozdział historii Norwegii, naszego bliskiego sojusznika. Tak o żegnanym królu pisze szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił, iż w gronie przywódców z całego świata Polska odda hołd królowi, który przez dziesięciolecia cieszył się ogromnym szacunkiem swoich rodaków i społeczności międzynarodowej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o 10:00 i potrwają do późniejszych godzin popołudniowych. O 12:00 wyruszyła procesja z trumną zmarłego z Pałacu Królewskiego do katedry w Oslo. Tam zaplanowano główną część ceremonii. Tuż po niej następca tronu Haakon wita zgromadzonych z balkonu pałacu. Pogrzeb zakończy się, gdy flagi zostaną podniesione do pełnego masztu. Harald V panował od 1991 roku. Po śmierci królowej Elżbiety II stał się najstarszym panującym monarchą w Europie. Agata Król, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej 45% ze słońca. Miejscami na południowym zachodzie mogą gwałtownie wzrosnąć stany wody. Poza tym na znacznym obszarze Polski pogłębia się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Do końca dnia i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia. W nocy pochmurno już prawie w całym kraju.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: W Radiu Katowice czas na drogowy raport. Marcin Rudzki.
8: Zaczynamy od Gliwic. Przypomnijmy, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica. Tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia. Droga wciąż korkuje się. Teraz drogowa trasa średnicowa. Także Gliwice w rejonie zjazdu na A1. Tam kolizja na pasach w kierunku Gliwic. Przenosimy się na południe regionu. S52 Bielsko-Biała kierunek Cieszyn na wysokości zjazdu na Międzyrzecze. Tam kolizja z udziałem dwóch pojazdów. Zajęty jeden pas. Droga mocno korkuje się. Mamy też mocno zakorkowany zjazd z S1 na drogę numer 79 w Sosnowcu. W przeciwnym kierunku trasa korkuje się od granicy Jaworzna i Sosnowca. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia głównie w miejscach prac drogowych.

0: 1-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: W Kłobucku odbył się powiatowy Dzień Zdrowia. To kolejna edycja wydarzenia, które ma zachęcić mieszkańców do wykonywania profilaktycznych badań i zdrowego stylu życia. Na kłobuckim rynku spotkać można się było z kardiologiem, fizjoterapeutą czy pielęgniarkami oraz wykonać bezpłatne badania. Na przełomie roku mają ruszyć prace na budowie węzła łączącego drogi krajowe 43 i 46 w Częstochowie. Inwestycja ma poprawić komunikację między miastem a Jurą Krakowsko-Częstochowską. Nowy bezkolizyjny przejazd na rzeką i torami to poprawa dostępu do terenów przemysłowych Huty Częstochowa i strefy ekonomicznej. Inwestycja ma kosztować 250 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2029 roku. IPN oznacza znakiem pamięci Tobie Polsko grup Leopoldyny Staweckiej, uczestniczki III Powstania Śląskiego, która spoczywa na cmentarzu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu. Wydarzenie z udziałem władz samorządowych, gości oraz przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej odbędzie się w piątek.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.09 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
3: Prokuratura bada sprawę zderzenia pociągu z ciężarówką pod Radomiem. Zginęła jedna osoba, przeszło 20 jest rannych. Polska chce złagodzić nowy podatek klimatyczny i ma w tej sprawie sojuszników. Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce ma odzyskać dawną funkcję. Wprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. W tym kierunku prowadzone będzie śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Doszło tam do zderzenia pociągu pasażerskiego z ciężarówką. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg przejeżdżał przez przejazd, gdy wjechała na niego ciężarówka, mówi jej rzeczniczka prokuratury okręgowej Aneta Guść.
4: Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratorów. Według tych najnowszych informacji wiem, że jedna z osób, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, zmarła. Około 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 osoby ciężko. Wśród tych osób ciężko poszkodowanych jest i maszynista, i kierowca ciężarówki.
3: Szerzej na ten temat w popołudniowym zapraszamy do Trójki tuż po 16. Naszym zadaniem jest to, żeby Unia Europejska i państwa członkowskie były coraz silniejsze, mówi premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Antonio Costą. Szef rządu mówił o działaniach, które europejscy liderzy muszą podejmować.
5: Aby państwa członkowskie w wymiarze narodowym i Unia Europejska jako całość były coraz silniejsze, coraz bardziej odporne na zagrożenia, które są obecne w wielu przestrzeniach. Poinformowałem pana przewodniczącego o tym, jak wygląda sytuacja na wschód od granicy Unii Europejskiej, jaka jest nasza ocena tej perspektywy najbliższych miesięcy, jeśli chodzi o wojnę.
3: Premier rozmawiał z Antonio Costą m.in. o planach związanych z wieloletnim budżetem Unii na kolejne lata. Polska chce złagodzić regulacje środowiskowe. Chodzi o nowy podatek klimatyczny, czyli dodatkowe opłaty za tankowanie aut czy ogrzewanie domów. Dzięki staraniom Polski opóźniono wejście w życie podatku do 2028 roku. Teraz Polska chce iść dalej. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta mówi, że chcemy jeszcze bardziej opóźnić tzw. ETS-2 albo sprawić, że nowy podatek klimatyczny będzie dobrowolny.
6: W dzisiejszych czasach dodatkowe koszty nakładane na obywateli, na ogrzewanie i na transport. To nie jest ani czas, ani miejsce, żeby Polaków i innych Europejczyków obciążać dodatkowymi kosztami.
3: Wiceszef klimatu i środowiska podkreślił, że Polska ma w tej sprawie poparcie 10 krajów, które wspólnie tworzą mniejszość blokującą. Po 11 latach zamknięcia dla turystów obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce ma odzyskać dawną funkcję. IMGW podpisał umowę na gruntowny remont obiektu. W dolnym dysku obserwatorium znajdzie się m.in. restauracja, mówi dyrektor IMGW profesor Robert Czarniawski.
7: To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska dla tych osób, którzy będą mogli znaleźć tam odpowiednie miejsce przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
3: Prace będą prowadzone na wysokości 1600 metrów, gdzie dobre warunki do swobodnej pracy występują tylko przez kilkanaście dni w roku. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A to już sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
9: Dzień dobry. Jutro o tej porze polscy siatkarze będą grać z Portugalią na inaugurację Mistrzostw Europy. Jako że rywal z nieco

0: Do niższej półki trener Nikola Grbicz zamierza wpuścić na parkiet wszystkich zawodników.
1: To, co my musimy robić, jest skoncentrować się na nas. Jak my gramy, co my robimy, żeby spróbowali, jak przygotować się za mecze, które będą trudniejsze. Czuć, jaka jest hala, jaka jest światło, jaki są dystans, jaki czuć po prostu boisko. I dlatego myślę, że będę się starać, że każdy zawodnik będzie grać. Jest ważne, że każdy czuje boisko i żeby potem był gotów, jeśli jego granie będzie potrzebne.
0: Mecz Polska-Portugalia jutro o 15:00. Wczoraj ruszyły rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA. Z ciekawszych wyników Real Madrid pokonał Inter Mediolan 2-1, a Manchester City wygrał z FC Porto 2-0. Dziś zagrają m.in. Barcelona z Feyenoordem, Liverpool z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem. Pozostajemy przy piłce. Francisco Sierralta został piłkarzem Piasta Gliwice. Chilijski obrońca ma 29 lat, został wypożyczony z Auxerre, a wcześniej grał m.in. w Udinese, Parmie i Watfordzie. Carlos Alcaraz nie obroni wielkoszlamowego tytułu w Nowym Jorku. Hiszpan przegrał z Bobem Sheltonem po 5 setach przepięknego tenisa. Mecz wyrównany skończył się tiebreakiem. W turnieju singlistek Jessica Pegula pokonała Emme Navarro i w półfinale zagra z Aryną Sabalenką. Do mety 17 etapu Vuelty jeszcze około 70 km. Obawiam się, że przed serwisem sportowym za godzinę kolarze do mety w Sewilli jeszcze nie dojadą.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W nocy zachmurzenie będzie spore, opady deszczu od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze po północny wschód i do tego burze będą możliwe. Temperatura minimalna od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich do 17 na południowym wschodzie. Jutro będzie chłodniej niż dziś, temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, sporo chmur na wschodzie po południu, ale z rozpogodzeniami. Z drugiej strony tam, czyli na wschodzie, też przelotnie pokropi. Czy to już ostatnie letnie chwile?
2: Na program zaprosił jego sponsor.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Gliwic, przypominamy autostrada 4 w rejonie węzła Sośnica, tam roboty drogowe i kolizja na pasach w kierunku Wrocławia, droga nadal krukuje się. Teraz Sosnowiec, droga numer 94, zaraz za zjazdem z DK86, pasy w stronę Dąbrowy Górniczej, tam kolizja, droga krukuje się. Mamy też wciąż zakorkowany zjazd z S1 na drogę numer 79 w Sosnowcu. W przeciwnym kierunku trasa korkuje się od granicy Jaworznej Sosnowca. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Na A1 drogowcy także w Woźnikach. Z powodu prac droga korkuje się na pasach w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają ruch także na S1 w południowej części województwa Śląskiego. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Informacje przekaże Marcin Rudzki.
2: Zaczynamy od Gliwic. Przypominamy, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica. Tam roboty drogowe i jakiś czas temu miała miejsce też kolizja na pasach w kierunku Wrocławia i tutaj niestety droga nadal korkuje się. Przenosimy się na autostradę A1 za MOP-em do Bieszowice Zachód. Tam mamy zgłoszoną kolizję i tutaj spore korki w obydwu kierunkach. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak prace drogowe nadal spowalniają nam ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwardoniem. Roboty drogowe mamy też na jedynce w Dobieszowicach. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
3: Jest 17.30. Informacje w skrócie i Karolina Michalik.
4: Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Wyrok jest nieprawomocny. Jak poinformowała prokuratura na poczet przyszłych kar, wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 zł. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Po raz pierwszy śląskie obchody Święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W uroczystości na rynku uczestniczy sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Podczas apelu wręczano odznaczenie i awanse pracownikom oraz funkcjonariuszom administracji. Artystkę Beatę Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. Barbara Ptak współtworzyła około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się m.in. w Nożu w Wodzie, Faraonie i Ziemi Obiecanej. Barbara Ptak zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów do pracy z dziećmi, obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnie. Miasto obecnie przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku.

0: Popołudnie z Radiem Katowice za 25 minut 18. Bezpłatne badania, konsultacje zdrowotne, warsztaty, pokazy artystyczne i występy, a także przestrzeń do wymiany doświadczeń i aktywnego spędzania czasu. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zakończyły się 6 targi Silver Silesia. Liczba seniorów systematycznie rośnie, dlatego szczególnie istotne jest dbanie o ich dobrostan. Przekonała się o tym reporterka Radia Katowice Anna Sojka. Teraz spróbuję przekonać też Państwa.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak w przedszkolu, co? Albo w szkole. Dzień dobry. Piękne żółte koszulki, Stowarzyszenie Klub Seniora w Gilowicach, ale urzekły mnie te napisy, które macie na plecach.
2: Nadrabiamy zaległości z młodości.
1: Rzeczywiście macie takie zaległości?
3: Tak, oczywiście. Za młodu lat nie było żadnego takich rzeczy, żebyśmy się spotykali. I...
2: Była praca przede wszystkim, było banie dzieci.
4: Nie miał człowiek czasu, a teraz możemy sobie pozwolić.
2: Jeździmy na wycieczki, urządzamy ogniska, jakieś zabawy. Ludzie to lubią po prostu.
1: Tutaj to spotkanie dzisiaj, Śląskie dla Seniora, Stadion Śląski, Chorzów. To jest fajny pomysł?
4: Oczywiście, bardzo ładny obiekt. No tak, nie jeden jest pierwszy raz ktoś, nie?
1: Korzystaliście z oferty?
2: Tak, korzystaliśmy.
1: Co tam jest, bo ja dopiero będę wchodzić?
2: Aha, no jest miasteczko drobian. No można coś zjeść, napić się.
5: To jest fotel do masażu biurowego. No i tutaj chętne panie seniorki mogą skorzystać z takiego masażu. To jest taki 10-15-minutowy masaż dla osób, które są pospinane, które mają pracę siedzącą.
1: Jak tam masaż? Jak się pani czuje?
6: No na razie dobrze.
1: Miło, przyjemnie?
6: Tak, tak powiedziałam pani rehabilitantce, że mam tam ból pod łopatką prawą i tam mi rozmasowuje. Czuję, że już lżej.
1: To jakieś przyjemne rzeczy chyba się odbywają, co?
7: Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne.
1: Masaż dłoni, tak?
7: No, pierwszy raz korzystam z takiego czegoś.
1: Jakie wrażenie?
7: Bardzo. Ta pani poleca. Tak jakby czuję się cudownie.
1: A ja podglądam pani zieloną koszulkę Klub Seniorów Cisownica.
7: Cisownica, tak.
1: Cała grupa przyjechała?
7: Cała grupa, tak.
1: No i z czego korzystacie tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu?
7: No ja korzystam z porad na bezdech senny. No i tak oglądałam ogólnie wszystkie te wystawy i występy. No bardzo cudownie jest. Dla nas w starszym wieku to jest potrzebne takie coś.
1: Śląskie dla Seniora, karta informacyjna i koperta życia. Coraz więcej o niej mówimy i mam nadzieję, że coraz większa liczba seniorów ma te koperty w domu, na lodówce, tam powinna być?
8: Tak, koperty życia to taka karta informacyjna dla seniorów, znaczy nie tylko dla seniorów, to przede wszystkim są dla ratowników medycznych, którzy przyjeżdżają w razie potrzeby do danej osoby i tam ta karta informacyjna zawiera wszystkie informacje, które są niezbędne.
1: Renata Polańska, zastępca dyrektora Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego.
8: Przede wszystkim przebyte choroby, jakie dana osoba stosuje leki, na co jest uczulona, to są te najważniejsze informacje. Oprócz tej koperty życia jest taka naklejka, nakleja się na drzwi od lodówki, a do środka, do wewnątrz daje się tą właśnie kopertę życia, tą kartę informacyjną.
1: Nie zawilgnie?
8: Nie, nie, dlatego że ona jest w takiej folii.
9: Muszę powiedzieć, że na przykład dzisiaj było bardzo dużo seniorów, u których była wysoka masa mięśniowa i coraz bardziej są aktywni seniorzy.
1: Karolina Lukoszyk-Cichoń, dietetyk kliniczny. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, Repty.
9: W klubach seniora duża ilość zajęć właśnie dla seniorów, czy na basenach, czy tutaj jakieś zajęcia aktywne senior, bardzo dobrze na to wpływają, ponieważ właśnie nie tylko odpowiednia dieta, ilość białka, ale właśnie utrzymanie aktywności fizycznej z pewności jest ważne, żeby utrzymać tą masę mięśniową.
1: Dlaczego ruch jest tak bardzo ważny dla seniorów?
10: Jest bardzo ważny, właśnie tu jest ta duża prewencja wszystkich urazów, więc tu cały czas musi być te wzmacnianie, żeby no, seniorzy mogli sobie w życiu codziennym poradzić, wejść po schodach do autobusu, zabrać zakupy ze sobą, więc no, tutaj ten ruch jest bardzo istotny.
11: Jako młoda dziewczyna mogłam co rano ćwiczyć normalne, piękne ćwiczenia przy radiu. Czemu tego nie ma teraz, no?
1: Przekażę. No. Obiecuję, że tego nie wytnę.
11: Przecież to była tak fantastyczna sprawa. Zawsze przed szkołą ćwiczyłam, no i potem robiłam wrażenie na gimnastyce, nie?
12: No. Państwo, mierząc swój czas reakcji, oprócz tego będziemy zadawać pytania. Wywołamy lekką sytuację stresową, dzięki czemu zobaczymy, jak pani reaguje.
8: Co mam teraz robić?
13: Teraz musi pani naciskać te elementy, które się wyświetlą. Tak, całą ręką wystarczy klepnąć. Okay. Im szybciej, tym lepiej dla pani. Jest pani gotowa?
8: Tak.
13: Jaki jest numer alarmowy?
8: 112.
13: Gdzie się pani teraz znajduje?
14: na stadionie w Śląskim.
13: Jaki mamy dzień tygodnia?
14: Środę.
13: 35 to jest pani wynik. Ma pani bardzo dużą podzielność uwagi, ale refleks tutaj był niższy.
14: Jestem bardzo zadowolona z tego, z wyniku, bo się bałam, że mogę polec.
0: To nagranie przygotowała Anna Sojka, a więcej o tegorocznej edycji targów Silesia Silver powiemy państwu jutro w naszym rodzinnym programie po 20.
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 17. 14 lat więzienia dla oskarżonego o pedofilię księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w tej głośnej sprawie. Po raz pierwszy śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W informacjach także o upamiętnieniu zmarłej w ubiegłym roku artystki Barbary Ptak w Galerii Artystycznej Katowic.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Sąd orzekł także zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych w wysokości od 5 do 100 tysięcy złotych, co w sumie daje blisko 400 tysięcy złotych. Jak poinformowała prokuratura, na poczet przyszłych kar wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 złotych. Ponadto duchowny otrzymał dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania działalności związanej z edukacją, leczeniem lub opieką nad dziećmi oraz 15 lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, a oskarżony, który w dalszym ciągu przebywa w areszcie, po decyzji o przedłużeniu tego środka zapobiegawczego o kolejne 3 miesiące, nie stawił się na ogłoszenie wyroku. Sosnowiecka prokuratura opublikowała komunikat, w którym przeprosiła osoby skrzywdzone i ich bliskich za doznane zło.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po raz pierwszy śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W uroczystości na rynku uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Podczas apelu wręczano odznaczenie i awanse pracownikom oraz funkcjonariuszom administracji. Mieszkańcy mogą zobaczyć radiowozy służby celno-skarbowej, mobilny rentgen i laboratorium oraz prezentację pracy technika kryminalistyki. Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za pobór podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przemytu i przestępczości ekonomicznej. Artystkę Barbary Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. To wzruszający moment. Mama wciąż jest w pamięci mieszkańców, mówi córka artystki Beata Ptak.
2: Dla mnie jako córki to jest po prostu bardzo miłe wrażenie, że taki jest oddźwięk i że mieszkańcy wybrali mamę. No bardzo to miłe i wzruszające. Taki człowiek się zdarza rzadko. Dobra, wspaniale, no i kolorowa, jak wszyscy mówią, bo rzeczywiście kolorowa.
0: Barbara Ptak współtworzyła około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się między innymi w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi Obiecanej. Jej twórczość przypomina nowa książka Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego. Jak podkreśla autor, dla Barbary Ptak każdy kostium miał znaczenie.
3: Była perfekcjonistką i żądała od innych także perfekcjonizmu. Ona mówi, że zostawia po sobie ślad, prawda? I że w filmie każdy kostium jest ważny. Także osoby z trzeciego planu i epizodystów, statystów. Ona dla każdego, właśnie do każdego kostiumu się bardzo mocno przykładała.
0: Barbara Ptak zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów, do pracy z dziećmi obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnię. To będzie przestronna i wygodna przestrzeń, obiecuje rzeczniczka gliwickiego magistratu Barbara Szumilak.
4: Przedszkole ma być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek zostanie wyposażony w windę, która z pewnością ułatwi przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Duża część prac będzie prowadzona również na zewnątrz. Przy przedszkolu powstanie plac zabaw, droga wewnętrzna i miejsca postojowe. Teren zostanie oświetlony i zagospodarowany zielenią. Zmiany obejmą również samą ulicę Szafirową. Zaplanowano przy niej dodatkowe zatoki postojowe oraz przebudowę chodnika.
0: Obecnie miasto przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku. Jutro czeka nas sporo chmur, ale po południu od zachodu mają się pojawić przejaśnienia, tak przewidują synoptycy. Ochłodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 kresek.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, 9 września dzisiaj. Michał Matus, kłaniam się Państwu. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
7: Po zderzeniu pociągu z ciężarówką premier chce zaostrzenia przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Rusza kampania Ciąża bez alkoholu skierowana do przyszłych mam. Rząd chce zaostrzenia przepisów dotyczących przejazdów przez tory. Zapowiedź padła po wypadku na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem w Sokolnikach, niedaleko Przysuchy. Zginęła pasażerka pociągu, przeszło 20 osób jest rannych. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zaproponuje wprowadzenie zabrania prawa jazdy za łamanie przepisów na przejazdach, ale nie tylko.
8: Chodzi o wiele różnych działań, które należy podejmować. To są i działania w infrastrukturze związane z wyposażaniem kolejnych przejazdów w systemy informujące kierowców o zbliżaniu się pociągu, ale też przebudowa przejazdów, szczególnie takich z dużym ruchem drogowym.
7: Prokuratorskie śledztwo prowadzone będzie w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat mówi, że spłacający kredyty na razie nie powinni oczekiwać obniżek.
9: Jeszcze właściwie kilka miesięcy temu rozważano, że już we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych, a obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego Rada może powrócić do obniżek, ale też mamy drugą stronę medalu, a mianowicie kontrakty terminowe zaczęły wyceniać podwyżki stóp procentowych.
7: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Kwas masłowy został rozlany w jednym z pomieszczeń targu w Kielce, gdzie odbywa się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Specyficzną woń wyczuli policjanci, mówi podkomisarz Małgorzata Parkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
10: Sprawdzając jego źródło, ujawnili na wykładzinie dwa miejsca, w których najprawdopodobniej została rozlana ciekła substancja. Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez Straż Pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
7: Kwas masłowy jest kwasem organicznym, występującym naturalnie w zjeiczałym maśle i niektórych serach. W stężeniach większych ma ostry, nieprzyjemny zapach. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, podkreślają organizatorzy kampanii Ciąża bez alkoholu. Alkohol powoduje nieodwracalne uszkodzenia rozwojowe, mówi pediatra Ewa Głuszczak-Idziakowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
11: Nie znamy ani bezpiecznej dawki alkoholu, ani nie ma bezpiecznego czasu ciąży, gdzie kobieta mogłaby spożyć alkohol. Nie chciałabym demonizować i straszyć kobiety, bo to nie jest tak, że jeżeli kobieta wypije lampkę, dwie, to na pewno jej dziecko zostanie uszkodzone. Ale należy pamiętać o tym, że ryzyko nie jest zerowe.
7: Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka co druga ciężarna spożywała alkohol, a co dziesiąta w znacznych ilościach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest i sport w Trójce, jest i Dariusz Urbanowicz.
12: Tak jest. Przed nami drugi wieczór z Ligą Mistrzów UEFA. O 18.45 dwa mecze. Barcelony z Feyenoordem i VfB Stuttgart z mistrzem Norwegii Vikingem Stavanger. O 21.00 Liverpool zagra z Atletico Madryt, Napoli z Arsenalem, Sporting z Galatasarayem. Do obrony tytułu przystępuje PSG, który zagra ze Slovanem Bratysława.
13: Czy PSG zostanie czwartym klubem w historii, który trzy razy z rzędu wygra Ligę Mistrzów? To pytanie dominuje w przedmeczowych komentarzach we Francji, w których niewiele miejsca poświęca się dzisiejszemu rywalowi. W powtórzenie wyczynu Realu Madryt, Bayernu Monachium i Ajaxu Amsterdam wierzy Le Figaro. Na papierze jest to proste i logiczne, pisze dziennik, podkreślając, że zespół zachował trzon, który w dwóch poprzednich sezonach wyniósł go na szczyt europejskiego futbolu. Dla L'Équipe stawką jest przejście od statusu legendarnej drużyny do wieczności. Sportowy dziennik podkreśla jednak, że PSG potrzebuje zwycięstwa po początku sezonu poniżej swoich standardów. Pierwsze występy Paryżan po wakacjach rzeczywiście rozczarowały. PSG zdobyło zaledwie 2 punkty w 3 meczach Ligue 1, przegrało finał Superpucharu Francji i straciło 8 goli w 5 spotkaniach. Bilans jest słaby, ale nad Sekwaną nie budzi to niepokoju. W 2 poprzednich sezonach zespół Luisa Enrique rozkręcał się z czasem, kończył fazę ligową poza czołówką i musiał grać w barażach. W Paryżu wszyscy pamiętają zakończenie tamtej historii i liczą na jej powtórkę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: Na Flushing Meadows dziś 3/4 finały turniejów singlowych US Open. Wkrótce Qin Wenzheng zagra z Jeleną Rybakiną, po nich Mirra Andrejewa z Coco Gauff. Wieczorem Karen Hachano z Aleksandrem Bloksem, a w środku nocy Aleksander Zwieriew zmierzy się z Botikiem van de Zandschulpem. Za turniejową burtę US Open rano wypadł Carlos Alcaraz po przegranej batalii z Benem Sheltonem.
6: W nocy będzie sporo chmur, mogą też pojawić się burze i będzie padać deszcz przelotny co najmniej. Temperatura minimalna od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich do 17 na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia od 17 do 21 stopni. No i raczej pochmurno, tylko na wschodzie rozpogodzenia.
14: Trójka.
15: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Nie. Yes.

0: granulowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: Kaczmarka z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Sąd orzekł także zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych w wysokości od 5 do 100 tysięcy złotych, co w sumie daje blisko 400 tysięcy złotych. Jak poinformowała prokuratura, na poczet przyszłych kar wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 500 000 złotych. Ponadto duchowny otrzymał dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania działalności związanej z edukacją, leczeniem lub opieką nad dziećmi oraz 15 lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, a oskarżony, który w dalszym ciągu przebywa w areszcie, po decyzji o przedłużeniu tego środka zapobiegawczego o kolejne 3 miesiące, nie stawił się na ogłoszenie wyroku. Sosnowiecka prokuratura opublikowała komunikat, w którym przeprosiła osoby skrzywdzone i ich bliskich za doznane zło.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po raz pierwszy śląskie obchody Święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W uroczystości na rynku uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Podczas apelu wręczano odznaczenie i awanse pracownikom oraz funkcjonariuszom administracji. Mieszkańcy mogą zobaczyć radiowozy służby celno-skarbowej, mobilny rentgen i laboratorium oraz prezentację pracy technika kryminalistyki. Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za pobór podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przemytu i przestępczości ekonomicznej. Artystkę Barbarę Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. To wzruszający moment. Mama wciąż jest w pamięci mieszkańców, mówi córka artystki Beata Ptak.
2: Dla mnie jako córki to jest po prostu bardzo miłe wrażenie, że taki jest oddźwięk i że mieszkańcy wybrali mamę. No bardzo to miłe i wzruszające. Taki człowiek się zdarza rzadko. Dobra, wspaniale, no i kolorowa, jak wszyscy mówią, bo rzeczywiście kolorowa.
0: Barbara Ptak współtworzyła około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się m.in. w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi Obiecanej. Jej twórczość przypomina nowa książka Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego. Jak podkreśla autor, dla Barbary Ptak każdy kostium miał znaczenie.
3: Była perfekcjonistką i żądała od innych także perfekcjonizmu. Ona mówi, że zostawia po sobie ślad, prawda? I że w filmie każdy kostium jest ważny, także osoby z...
0: W wieku 90 Firowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów, do pracy z dziećmi obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnię. To będzie przestronna i wygodna przestrzeń, obiecuje rzeczniczka gliwickiego magistratu Barbara Szumilak.
4: Przedszkole ma być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek zostanie wyposażony w windę, która z pewnością ułatwi przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Duża część prac będzie prowadzona również na zewnątrz. Przy przedszkolu powstanie plac zabaw, droga wewnętrzna i miejsca postojowe. Teren zostanie oświetlony i zagospodarowany zielenią. Zmiany obejmą również samą ulicę Szafirową. Zaplanowano przy niej dodatkowe zatoki postojowe oraz przebudowę chodnika.
0: Obecnie miasto przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku. Jutro czeka nas sporo chmur, ale po południu od zachodu mają się pojawić przejaśnienia, tak przewidują synoptycy. Ochłodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 kresek.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Przekażę Marcin Rudzki.
7: Zaczynamy od Gliwic. Przypominamy, autostrada A4 w rejonie węzła Sośnica. Tam roboty drogowe i jakiś czas temu miała miejsce też kolizja na pasach w kierunku Wrocławia i tutaj niestety droga nadal korkuje się. Przenosimy się na autostradę A1 za MOP-em do Bieszowice Zachód. Tam mamy zgłoszoną kolizję i tutaj spore korki w obydwu kierunkach. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak prace drogowe nadal spowalniają nam ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwardoniem. Roboty drogowe mamy też na jedynce w Dobieszowicach. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Jest 17.30. Informacje w skrócie i Karolina Michalik.
0: Na karę 14 lat więzienia skazał sosnowiecki sąd księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej oskarżonego o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich oraz posiadanie materiałów pedofilskich. Wyrok jest nieprawomocny. Jak poinformowała prokuratura, na poczet przyszłych kar wcześniej zabezpieczono majątek duchownego o szacunkowej wartości blisko 0,5

miliona złotych. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Po raz pierwszy śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej odbywają się w Cieszynie. W uroczystości na rynku uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Podczas apelu wręczano odznaczenie i awanse pracownikom oraz funkcjonariuszom administracji. Artystkę Beatę Ptak upamiętniono w Galerii Artystycznej Katowic. Na Placu Grunwaldzkim odsłonięto popiersie wybitnej kostiumografki i scenografki. Barbara Ptak współtworzyła około 80 filmów i seriali oraz 130 spektakli. Jej kostiumy pojawiły się m.in. w Nożu w wodzie, Faraonie i Ziemi Obiecanej. Barbara Ptak zmarła w ubiegłym roku w wieku 95 lat. Nowe miejskie przedszkole powstanie przy ulicy Szafirowej w Gliwicach. Trzykondygnacyjny budynek pomieści 8 grup przedszkolnych. Oprócz sal zabaw i gabinetów do pracy z dziećmi, obiekt będzie wyposażony w kuchnię czy szatnię. Miasto obecnie przyjmuje oferty przetargowe. Przedszkole ma być gotowe do końca marca 2028 roku.

0: Popołudnie z Radiem Katowice za 25 minut 18. Bezpłatne badania, konsultacje zdrowotne, warsztaty, pokazy artystyczne i występy. A także przestrzeń do wymiany doświadczeń i aktywnego spędzania czasu. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zakończyły się 6 targi Silver Silesia. Liczba seniorów systematycznie rośnie, dlatego szczególnie istotne jest dbanie o ich dobrostan. Przekonała się o tym reporterka Radia Katowice Anna Sojka. Teraz spróbuję przekonać też Państwa.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak w przedszkolu, co? Albo w szkole. Dzień dobry. Piękne żółte koszulki, Stowarzyszenie Klub Seniora w Gilowicach, ale urzekły mnie te napisy, które macie na plecach.
2: Nadrabiamy zaległości z młodości.
1: Rzeczywiście macie takie zaległości?
3: Tak, oczywiście. Za młodu lat nie było żadnego takich rzeczy, żebyśmy się spotykali. I...
2: Była praca przede wszystkim, było banie dzieci.
4: Nie miał człowiek czasu, a teraz możemy sobie pozwolić.
2: Jeździmy na wycieczki, urządzamy ogniska, jakieś zabawy. Ludzie to lubią po prostu.
1: Tutaj to spotkanie dzisiaj, Śląskie dla Seniora, Stadion Śląski, Chorzów. To jest fajny pomysł?
4: Oczywiście, bardzo ładny obiekt. No tak, nie jeden jest pierwszy raz ktoś, nie?
1: Korzystaliście z oferty?
2: Tak, korzystaliśmy.
1: Co tam jest, bo ja dopiero będę wchodzić?
2: Aha, no jest miasteczko drobian. No można coś zjeść, napić się.
5: To jest fotel do masażu biurowego. No i tutaj chętne panie seniorki mogą skorzystać z takiego masażu. To jest taki 10-15 minutowy masaż dla osób, które są pospinane, które mają pracę siedzącą.
1: Jak tam masaż, jak się pani czuje?
6: No na razie dobrze.
1: Miło, przyjemnie?
6: Tak, tak powiedziałam pani rehabilitantce, że mam tam ból pod łopatką prawą i tam mi rozmasowuje. Czuję, że już lżej.
1: To jakieś przyjemne rzeczy chyba się odbywają, co?
7: Bardzo przyjemne.
1: Masaż dłoni, tak?
7: No, pierwszy raz korzystam z takiego czegoś.
1: Jakie wrażenie?
7: Bardzo. Ta pani poleca. Tak jakby czuje się cudownie.
1: A ja podglądam pani zieloną koszulkę Klub Seniorów Cisownica.
7: Cisownica, tak.
1: Cała grupa przyjechała?
7: Cała grupa, tak.
1: No i z czego korzystacie tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu?
7: No ja korzystam z porad na bezdech senny. No i tak oglądałam ogólnie wszystkie te wystawy i występy. No bardzo cudownie jest. Dla nas w starszym wieku to jest potrzebne takie coś.
1: Śląskie dla Seniora, karta informacyjna i koperta życia. Coraz więcej o niej mówimy i mam nadzieję, że coraz większa liczba seniorów ma te koperty w domu, na lodówce, tam powinna być?
8: Tak, koperty życia to taka karta informacyjna dla seniorów, znaczy nie tylko dla seniorów, to przede wszystkim są dla ratowników medycznych, którzy przyjeżdżają w razie potrzeby do danej osoby i tam ta karta informacyjna zawiera wszystkie informacje, które są niezbędne.
1: Renata Polańska, zastępca dyrektora Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego.
8: Przede wszystkim przebyte choroby, jakie dana osoba stosuje leki, na co jest uczulona, to są te najważniejsze informacje. Oprócz tej koperty życia jest taka naklejka, nakleja się na drzwi od lodówki, a do środka, do wewnątrz daje się tą właśnie kopertę życia, tą kartę informacyjną.
1: Nie zawilgnie?
8: Nie, dlatego że ona jest w takiej folii.
9: Muszę powiedzieć, że na przykład dzisiaj było bardzo dużo seniorów, u których była wysoka masa mięśniowa. I coraz bardziej są aktywni seniorzy.
1: Karolina Lukoszyk-Cichoń, dietetyk kliniczny, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, Repty.
9: W klubach seniora duża ilość zajęć właśnie dla seniorów, czy na basenach, czy tutaj jakieś zajęcia aktywne senior, bardzo dobrze na to wpływają, ponieważ właśnie nie tylko odpowiednia dieta, ilość białka, ale właśnie utrzymanie aktywności fizycznej z pewności jest ważne, żeby utrzymać tą masę mięśniową.
1: Dlaczego ruch jest tak bardzo ważny dla seniorów?
10: Jest bardzo ważny, właśnie tu jest ta duża prewencja wszystkich urazów, więc tu cały czas musi być te wzmacnianie, żeby no, seniorzy mogli sobie w życiu codziennym poradzić, wejść po schodach do autobusu, zabrać zakupy ze sobą, więc no, tutaj ten ruch jest bardzo istotny.
11: Jako młoda dziewczyna mogłam co rano ćwiczyć normalne, piękne ćwiczenia przy radiu. Czemu tego nie ma teraz, no?
1: Przekażę. No. Obiecuję, że tego nie wytnę.
11: Przecież to była tak fantastyczna sprawa. Zawsze przed szkołą ćwiczyłam, no i potem robiłam wrażenie na gimnastyce, nie?
12: No. Państwo, mierząc swój czas reakcji, oprócz tego będziemy zadawać pytania. Wywołamy lekką sytuację stresową, dzięki czemu zobaczymy, jak pani reaguje.
8: Co mam teraz robić?
13: Teraz musi pani naciskać te elementy, które się wyświetlą. Tak, całą ręką wystarczy klepnąć. Okay. Im szybciej, tym lepiej dla pani. Jest pani gotowa?
8: Tak.
13: Jaki jest numer alarmowy?
8: 112.
13: Gdzie się pani teraz znajduje?
14: Na stadionie w Śląskim.
13: Jaki mamy dzień tygodnia?
14: Środę.
13: 35 to jest pani wynik. Ma pani bardzo dużą podzielność uwagi, ale refleks tutaj był niższy.
14: Jestem bardzo zadowolona z tego, z wyniku, bo się bałam, że mogę polec.
0: To nagranie przygotowała Anna Sojka, a więcej o tegorocznej edycji targów Silesia Silver powiemy państwu jutro w naszym rodzinnym programie po 20.
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
18: Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA. Amerykańska delegacja w Polsce szuka najlepszych lokalizacji przyszłych baz dla swoich wojsk. Do sądu trafił wniosek w sprawie kary więzienia dla Piotra Niemczyka. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości postanowieniem sądu miał trafić na 3 miesiące do aresztu. Śledczy zamierzają postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wyjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla Telewizji Republika. Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba mówi, że sprawa została zakwalifikowana jako utrudnianie postępowania karnego.
19: Poprzez dokonanie czynności niezbędnych do wyjednania zgody władz Stanów Zjednoczonych na jego pobyt na terenie Stanów, wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobro tak zwanej wizy dziennikarskiej.
18: Zeznania dotyczące wizy złożyli m.in. Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również europosła PiSu Adama Bielana. A za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Amerykanie oglądają lokalizacje pod przyszłe bazy swoich wojsk w naszym kraju. Do Polski przyleciała specjalna grupa, na czele której stoi podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Jutro spotka się w Warszawie z wiceszefem resortu obrony Cezarym Tomczykiem.
20: Z punktu widzenia Polski obecność żołnierzy amerykańskich, z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowa. Mam takie wrażenie, że relacje między Polską a Ameryką nigdy nie były tak dobre jak teraz. I mam nadzieję, że będziemy mieli też wkrótce do przekazania dobre informacje.
18: A delegacja zza oceanu będzie też poruszać kwestie współpracy zbrojeniowej. Chodzi m.in. o budowę na terenie Polski centrów serwisowych dla czołgów Abrams, śmigłowców Apache i wyrzutni Patriot. Kara więzienia dla Piotra Niemczyka może zagrozić jego życiu. Tak obrońcy uzasadniają wniosek skierowany do sądu w jego sprawie. Antykomunistyczny opozycjonista trafił wczoraj rano na 15 dni aresztu za udział w proteście ruchu Ostatnie Pokolenie. Wiele wskazuje, że doszło do pomyłki sądowej, mówi obrońca Piotra Niemczyka, mecenas Jacek Dibuła.
21: Z tych dokumentów, które zaczynają się w tej chwili pojawiać, wynika, że absolutnie tutaj nie można mówić o winie i ten wyrok nakazowy został wydany co najmniej przedwcześnie i prawdopodobnie zapadło orzeczenie co do osoby niewinnej.
18: W sprawie Piotra Niemczyka pikietowano wczoraj przed Ministerstwem Sprawiedliwości.
0: Klimat.
18: 1/3 energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od teraz do 21 należy ograniczyć korzystanie z urządzeń energochłonnych. W znacznej części Polski występuje susza hydrologiczna. Zagrożenie pożarem w lasach jest miejscami średnie i duże. To był serwis Trójki.
22: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Trójce Sport, Dariusz Urbanowicz.
23: Niesamowitą formę zbudował na Vuelte Matthew Brennan. Brytyjski kolarz grupy Visma Licebike wygrał już 5. etap w tegorocznym wyścigu dookoła Hiszpanii. Dziś do pokonania peloton miał 185 km z Dos Hermanas, a etapowe zwycięstwo rozstrzygnęło się po bardzo długim finiszu na ulicach Sewilli. Liderem pozostaje Hiszpan Enrique Mas z grupy Movistar. Polscy siatkarze odbyli dziś pierwszy i jedyny trening w hali w Sofii, w której jutro o 15 zagrają z Portugalczykami na start Mistrzostw Europy, mówi Aleksander Śliwka.
24: Hale znamy, graliśmy tutaj w 2022 Ligę Narodów. Też dobrze się hala kojarzy ze względu na zwycięstwo w 2012 z kolei w Lidze Światowej. Miejsce, które znamy, trening w hali odbyty, tak jak każdy, mamy moment, ten jeden trening, aby przyzwyczaić się tutaj do punktów odniesienia, ale hala jest piękna.
23: Polscy siatkarze fazę grupową rozegrają właśnie w stolicy Bułgarii, a oprócz Portugalczyków zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarami. Optymistyczna informacja napłynęła z Kielc. Industria ma nowego prezesa, legendę szczypiorniaka Karola Bieleckiego.
2: Uczucie jest wspaniałe. Wracam do środowiska, w którym się czuję doskonale i tak naprawdę wiem, jak to pracowało wcześniej, wiem, jak to powinno pracować, doświadczenia, jakie zdobyłem chociażby za granicą i też wiem, jak funkcjonuje organizacja z doświadczenia, jakie zdobyłem, będąc cały czas jestem właścicielem firmy i to wszystko jakby chcę przełożyć na pracę właśnie tu w klubie. A dlaczego wracam? Dlatego, że to jest jakby właśnie moje naturalne środowisko, gdzie czuję się dobrze, wiem, co się dzieje w szatni, jaka jest presja, wiem też, jak trudno i jak ważne jest to, żeby ten klub poukładano od strony finansowej, organizacji tutaj na górze również.
23: Nowym władzom industrii życzymy powodzenia.
17: W nocy sporo chmur, możliwe burze i opady deszczu od Dolnego Śląska po północny wschód Polski. Temperatura od 8 do 17 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia niewiele w sumie cieplej, bo od 17 do 21. Najcieplej na południowym wschodzie, ale tam też deszcz jutro.
3: Trójka.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle

Smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest 18. Ministerstwo Infrastruktury chce opracować zaostrzenie kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody Święta Krajowej Administracji Skarbowej. Powiemy także o niebezpiecznym wybryku za kierownicą pijanego seniora w Bytomiu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad ustawowym zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wcześniej podjęcie takich działań zapowiadał też premier Donald Tusk. To reakcja na wypadek, do którego doszło w Sokolnikach na Mazowszu.
2: Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że zmiany te będą miały charakter radykalny. Podkreślił, że zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. Wcześniej zaostrzenie kar zapowiadał premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że trzeba ukrócić samowolę niektórych kierowców.
3: Dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
2: Na najbliższy piątek związkowcy pracujący na kolei zapowiadają protest. Będą się domagać poprawy bezpieczeństwa. Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek powiedział, że związki od dawna proszą o zaostrzenie kar dla kierowców.
4: My o zwiększeniu penalizacji mówimy już od co najmniej 2 lat. Apelowaliśmy do ministra odpowiedzialnego za kolej, żeby taka inicjatywa była.
2: Kierowca ciężarówki miał tłumaczyć, że wjechał na przejazd, bo oślepiło go słońce i nie widział pociągu.
0: A informację ta zebrał Aleksander Przoniak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody Święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. W uroczystości uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marcin Łoboda. Oficjalny apel połączono z wręczeniem odznaczeń i awansów. Jesteśmy po raz pierwszy w tym symbolicznym miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, mówi Klaudia Wierzkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
5: Krajowa Administracja Skarbowa to nowoczesna organizacja, która powstała 9 lat temu z połączenia właśnie służby celnej, administracji podatkowej, jak i kontroli skarbowej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada między innymi za zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. Pijany kierowca zamiast drogą jechał chodnikiem. 74-latek z Bytomia, jadąc samochodem ulicą Witczaka i Musialika, poruszał się chodnikiem. Podróż zakończył, gdy zaklinował auto między elewacją budynku a barierkami. Na miejsce wezwano policję. Jak się okazało, senior miał ponad promil alkoholu w organizmie. Dlaczego jechał chodnikiem? Stróżą prawa wyjaśnił, że jechał do sklepu po piwo, a chodnikiem było bliżej. Potem na miejsce wezwano służby, które wycięły bariery i umożliwiły usunięcie pojazdu bez dalszego uszkadzania elewacji budynku. 74-latek natomiast trafił do izby wytrzeźwień. Mężczyzna teraz już będzie mógł zgodnie z prawem i przeznaczeniem korzystać z chodnika, bowiem stracił prawo jazdy, a policjanci zatrzymali dowód.

0: rejestracyjny jego pojazdu. Za swój czyn odpowie też przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia. I jeszcze na koniec ważna informacja dla słuchających nas na częstotliwości 103 FM. Jutro od godziny 8 do 17 mogą występować zakłócenia w odbiorze naszego programu. Powodem są prace modernizacyjne nadajnika w Skrzycznem. Wciąż można słuchać nas na południu regionu na 102,2 FM. Zawsze nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store. Jutro ma przyjść ochłodzenie, w nocy ma się już zacząć pojawiać coraz więcej chmur, a miejscami możliwe będą opady deszczu, także początkowo burze. Na termometrach w nocy zobaczymy minimalnie 13 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Program trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zaostrzenie kar dla kierowców za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. 8 lat więzienia grozi tym, którzy pomogli uciec Zbigniewowi Ziobrze, rusza śledztwo prokuratury. Norwegowie pożegnali swojego króla Haralda V. Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To reakcja na wypadek, do którego doszło dziś w Sokolnikach na Mazowszu.
3: Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że zmiany te będą miały charakter radykalny. Podkreślił, że zwiększenie bezpieczeństwa jest tu bezwzględnym priorytetem. Wcześniej zaostrzenie kar zapowiadał premier Donald Tusk.
4: Dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
3: Na najbliższy piątek związkowcy pracujący na kolei zapowiadają protest. Szef Związku Maszynistów Leszek Miętek powiedział, że związki od dawna proszą o zaostrzenie kar dla kierowców.
5: My o zwiększeniu penalizacji mówimy już od co najmniej 2 lat. Apelowaliśmy do ministra odpowiedzialnego za kolej, żeby taka inicjatywa była.
3: Kierowca ciężarówki miał tłumaczyć, że wjechał na przejazd, bo oślepiło go słońce i nie widział pociągu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości wyjechał na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika Telewizji Republika. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówi, że sprawa została zakwalifikowana jako utrudnianie postępowania karnego. Zeznania złożyli już m.in. prezes telewizji Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również innych pracowników prawicowej stacji.
6: W dłuższej perspektywie nie można wykluczyć konieczności kierowania wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez władze Stanów Zjednoczonych, m.in. w zakresie zarówno przesłuchań, jak i uzyskania niezbędnej dokumentacji dotyczącej przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych przez Zbigniewa Ziobrę.
2: Za pomoc w ucieczce i ukryciu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. 1000 dni, tyle działa rząd Donalda Tuska. Jednak zamiast podsumowań w Pulsie Trójki posłowie dyskutowali o przyszłości. Jesienią 2027 roku Polacy zagłosują w wyborach parlamentarnych. W tej kampanii będziemy mówić dużo o rozliczeniach poprzedników, mówił w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
7: Idziemy tak naprawdę z wieloma sprawami, które są już w tej chwili w prokuraturze. Są prowadzone śledztwa albo są już akty oskarżenia, jak w przypadku afery wizowej w sądzie, więc są zatrzymania i ściągamy ludzi z całego świata, żeby czy to w aferze RARS, czy w aferze Zonda Krypto odpowiadali.
2: Czy będzie to starcie dwóch partii, PiS i Rozwój Plus? To pytanie do posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wójcika.
8: Jest jeden PiS, jest stowarzyszenie pana Morawieckiego. Ten projekt jest nieudanym projektem. Każdy, kto jest analitykiem sceny politycznej, doskonale wie, że ugrupowanie, które zdobywa 3, 4, 5, może czasem 6% w sondażach, zaraz po powstaniu, no to znaczy, że jest przegranym ugrupowaniem.
2: Według prognozy wyborczej Onetu Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory do Sejmu z poparciem na poziomie 30,5%, jednak cały obóz rządowy mógłby liczyć zaledwie na 197 z 460 mandatów. Ponad 200 tysięcy ludzi na ulicach, koronowane głowy i przywódcy z całej Europy pożegnali Haralda V. Król Norwegii zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Podczas ceremonii pogrzebowej bezpieczeństwa pilnowały tysiące policjantów i żołnierzy.
9: Salwa z 21 dział. Rozpoczęła przemarsz konduktu pogrzebowego z Pałacu Królewskiego do katedry w Oslo. Za trumną szedł syn Haralda, nowy król Hakon VIII oraz inni przedstawiciele rodziny królewskiej. W uroczystym kondukcie uczestniczyło 8 monarchów, a także przywódcy ponad 20 krajów, w tym prezydent Polski Karol Nawrocki. Monarchę wspominał podczas uroczystości premier Jonas Gahr Støre. Pod koniec swojego orędzia noworocznego król zasugerował, abyśmy każdego dnia zadawali sobie pytanie, za co jestem wdzięczny. W ostatnich dniach Norwegia odpowiedziała na to pytanie kwiatami, dziecięcymi rysunkami, wierszami i wspomnieniami. Jesteśmy za to głęboko wdzięczni. Nad Oslo przeleciały myśliwce w lotniczym hołdzie ku pamięci zmarłego. Agata Król, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a w nocy z burzami. Nad ranem od 11 stopni nad morzem do 14 w centrum i 16 na Podkarpaciu, a jutro w ciągu dnia od 17 do 21 stopni.
11: Autopromocja.
12: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 20. Świadek historii to nagrody honorowe, które wręczono dziś w Katowicach. Gmina Pawłowice pozyskała 3 miliony złotych na specjalistyczny samochód kanalizacyjny, a jurajska gmina Olsztyn oddała do użytku nową drogę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach wręczono dziś nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystość poprzedził koncert w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Po nim wyróżnione medale wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
2: Nagroda Świadek Historii to wyróżnienie, które przyznaje Instytut Pamięci Narodowej również w wymiarze lokalnym, dzisiaj w Katowicach, dla tych osób, stowarzyszeń, fundacji, które w sposób szczególny dbają o polską pamięć narodową. To wyróżnienie jest także wyrazem naszego uznania dla pracy, która w wielu punktach zbieżna jest z misją Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Nagrodę Świadek Historii otrzymali działaczka Solidarności i pracownica Uniwersytetu Śląskiego Ewa Żurawska, autor wielu książek i publikacji na temat duchowieństwa na Górnym Śląsku, ksiądz profesor Jerzy Myszor, bielska pedagogzka i działaczka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Zofia Lamers, Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady, działacz opozycji w PRL-u i samorządowiec Michał Luty, a także działacz społeczny i maratończyk oraz organizator pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki Marian Gruszka.
1: Informacje z regionu.
0: Blisko 3 miliony złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyska gmina Pawłowice na specjalistyczny

0: do funduszu Mateusz Pindel.
1: Ilość sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Pałowice to blisko 237 km, czyli jak z Katowic na przykład do Radomia. To 139 przepompowni i co najważniejsze, ten samochód będzie sam w sobie również wykorzystywał już wodę do czyszczenia tej sieci kanalizacyjnej.
0: Nowy samochód ma trafić do gminy jeszcze w tym roku. Jurajska gmina Olsztyn oddała do użytku nową drogę. To ulica Bukowa, łącząca ulicę Mstowską z drogą powiatową w kierunku Turowa. W ramach inwestycji powstała droga o długości 600 metrów wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i kanalizacją sanitarną. Zadanie kosztowało 3,5 miliona złotych, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeszcze informacja dla słuchających nas na częstotliwości 103 FM. Jutro od godziny 8 do 17 mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze naszego programu. Powodem są prace modernizacyjne nadajnika na Skrzycznym. Wciąż można nas słuchać na południu regionu na 102,2. Zawsze nadajemy też w internecie i przez naszą aplikację, którą można bezpłatnie ściągnąć ze sklepów Google Play czy App Store. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenia umiarkowane i duże. Od zachodu województwa wzrastające do całkowitego. Opady deszczu. Początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Tego ma dotyczyć śledztwo po wypadku na Mazowszu. To była bardzo ważna rozmowa, pisze koordynator spec-służb po spotkaniu w Waszyngtonie z szefem CIA. Remonty w akademikach, powstanie albo zostanie odświeżonych kilka tysięcy miejsc. Najpóźniej jutro rano zostanie wszczęte śledztwo w sprawie wypadku w Sokolnikach na Mazowszu. Prokuratura będzie je prowadzić w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Na przejeździe kolejowym ciężarówka uderzyła w pociąg. Zginęła jedna osoba, około 20 jest rannych. Kierowcy samochodu grozi do 8 lat więzienia.
4: To jest wstępne założenie, że kierowca samochodu ciężarowego, a przyjmujemy taką wersję jako najbardziej prawdopodobną, to nie mamy podstaw, żeby przyjąć, że chciał doprowadzić do tej katastrofy i celowo w tym kierunku działał, czyli nie zachował należytej ostrożności. Należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę i przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie.
3: Mówił Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu. Mazowiecka policja podała, że prace służb na miejscu wypadku potrwają jeszcze wiele godzin. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w Waszyngtonie z szefami amerykańskich agencji wywiadowczych, w tym szefem CIA, Johnem Radcliffe'em. Do rozmowy doszło 2 tygodnie po niespodziewanej wizycie Radcliffe'a w Moskwie.
5: Spotkanie z Radcliffe'em odbyło się we wtorek w siedzibie CIA pod Waszyngtonem. Siemoniak napisał na platformie X, że była to bardzo ważna rozmowa i że najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski przekazał od razu premierowi Donaldowi Tuskowi. Szczegółów nie ujawnił. Ocenił, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a współpraca służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Minister rozmawiał też z zastępcą dyrektora wywiadu narodowego, któremu przedstawił informacje o dywersyjnych działaniach rosyjskich służb specjalnych w Polsce i w Europie. Przed wyjazdem do Waszyngtonu Siemoniak zapowiadał, że tematem jego rozmów będzie możliwa eskalacja zagrożeń wobec Polski oraz ostatnie rozmowy amerykańskich wysłanników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Andrzej Poczobut odwiedził Biuro Związku Polaków na Białorusi w Grodnie. Dużo emocji, dużo opowieści o tym, jak ludzie przetrwali falę represji w latach 2021-2023, która wtedy przetoczyła się przez naszą organizację. Wzruszające opowieści, napisał w mediach społecznościowych polsko-białoruski dziennikarz. Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś wczoraj, a jego pobyt w tym kraju ma potrwać tydzień. Później dziennikarz ma polecieć do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ponad 3000 miejsc w akademikach dla studentów i doktorantów powstanie w tym roku lub zostanie wyremontowanych. Najwięcej we Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach i Krakowie. Pieniądze na ten cel pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podpisano już w tym roku 14 umów, mówi prezes BGK Mirosław Czekaj.
6: Dzięki wsparciu z rządowego funduszu powstaną nowe miejsca bądź wyremontowane dotychczasowe do nowego standardu. To oznacza, że dzięki temu studenci będą mieli lepsze warunki nauki, pobytu w dużych aglomeracjach.
3: Potrzeby są ogromne. Z szacunków wynika, że obecnie w akademikach publicznych i prywatnych przypada około 10 studentów na jedno łóżko. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w nocy burze. Nad ranem od 11 do 16 stopni. Jutro w Ustce 17, w Warszawie 19, do 21 w Krakowie.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 21. Do piątku w Katowicach potrwa Future Mining Forum and Expo. 4,5 miliona złotych na 4 karetki pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwa Future Mining Forum and Expo. To przestrzeń dyskusji o przyszłości górnictwa w Polsce, ale też o technologii czy bezpieczeństwie surowcowym i energetycznym. Jak mówiła w trakcie swojego wystąpienia Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bezpieczeństwo surowcowe w obecnych czasach stało się bardzo ważne w kontekście globalnej polityki i gospodarki.
2: Mamy zasoby, zaplecze przemysłowe, kompetencje inżynieryjne i doświadczenie w prowadzeniu wymagających projektów wydobywczych. Jesteśmy też w trakcie transformacji, która wymaga zrozumienia, zaangażowania i pewnej wiary w to, że ta transformacja też może przynieść korzyści i może też przynieść korzyści tu dla Śląska.
0: Wydarzenie potrwa do piątku. Ostatni dzień to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu. 4,5 miliona złotych na 4 karetki, w tym jedną specjalistyczną do transportu noworodków i wcześniaków, pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. Jak powiedział starosta bielski Andrzej Płonka, bez sprawnego funkcjonowania służb podległych starostwu na takie dotacje nie można byłoby liczyć. Właśnie ruszają postępowania przetargowe.
3: Dlatego świadczy o tym, że jednak te nasze starania przez lata znajdują uznanie i szpital pediatryczny, i pogotowie ratunkowe, które absolutnie tu biorą dobry udział w bezpieczeństwie i zabezpieczenia zdrowotnego, zostaje uznane i przez wojewodę śląskiego, przez jego służby, no i oczywiście przez ministerstwo.
0: Dotychczas w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26 pozyskano dla bielskiego pogotowia dotacje celowe na 3 defibrylatory, 3 respiratory, a komorę izolacyjną do transportu pacjenta.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na przełomie roku mają ruszyć prace na budowie węzła łączącego drogi krajowe 43 i 46 w Częstochowie. Inwestycja ma poprawić komunikację pomiędzy miastem a Jurą krakowsko-częstochowską. Obecnie utrudnia go skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i przejazd kolejowy na ulicy Bugajskiej. Nowy bezkolizyjny przejazd nad rzeką i torami to poprawa dostępu do terenów przemysłowych Huty Częstochowa i strefy ekonomicznej, a także dla tych, którzy podróżują tamtędy codziennie. Dziennie, stwierdził Zdzisław Wolski, wiceprezydent Częstochowy.
4: Non-stop są korki, non-stop setki samochodów. To już

0: Przedłużona od ulicy Damrota do Jagiellońskiej. Kolejny projekt obejmie trasę wzdłuż ulicy Porcelanowej. Ścieżka powstanie też w rejonie ulicy Lwowskiej, od Krakowskiej do ronda przy Wiosny Ludów. Kolejne planowane połączenie poprowadzi wzdłuż ulic Kijowskiej i Hadyny. Ostatnie zadanie to aktualizacja projektu trasy wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Ścieżka ma powstać od ulicy Szarych Szeregów w kierunku ulicy Marzanny i Okrąglica. To jednak nie koniec zadań. Przewidziano także m.in. przebudowę skrzyżowań, przejazdów rowerowych i sygnalizacji, tak by wykrywała rowerzystów. Oferty w przetargu można składać do 12 października. Jeszcze o pogodzie. W nocy z zachodu na wschód przez całe województwo śląskie przejdzie front chłodny atmosferyczny, przynosząc całkowite zachmurzenie oraz opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Pojutrze możliwy protest maszynistów. To ich reakcja na tragiczny wypadek na Mazowszu. Od Rosjan powinny być wymagane paszporty biometryczne podczas podróży po Europie, uważa minister Sikorski. Obserwatorium na Śnieżce idzie do remontu. Po modernizacji znów ma być otwarte dla turystów. Kolejowi związkowcy szykują się do akcji protestacyjnej. Związek Zawodowy Maszynistów przyjął uchwałę po serii wypadków na przejazdach kolejowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że protest może się odbyć w piątek. Pociągi na przejazdach miałyby zwalniać do bezpiecznej prędkości do 20 km na godzinę. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek mówi, że treść uchwały jest jeszcze konsultowana i zostanie podana do publicznej wiadomości jutro rano.
3: W dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Rady Krajowej o działaniach, które mają być adekwatne do sytuacji związanej z bezpieczeństwem na polskich torach. Ja jutro będę miał o godzinie 8.30 informacje z moich organizacji co do wykonalności apelu, który wynika z uchwały Rady Krajowej, i wtedy powiadomię o tym.
2: Po wypadku na przejeździe w Sokolnikach niedaleko Przysuchy rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów, które dotyczą niezgodnych z prawem wjazdów na przejazdy kolejowe. Dziś na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg. Zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Szef polskiej dyplomacji chce lepszej kontroli przemieszczania się Rosjan po Unii Europejskiej. Podczas wizyty na Łotwie minister Radosław Sikorski podkreślał, że to utrudni Moskwie prowadzenie działań sabotażowych na terytorium państw wspólnoty. Uważam, że absolutne minimum jest wymaganie od obywateli Rosji paszportów biometrycznych. Wtedy rosyjskim służbom trudniej jest wysyłać agentów. Musimy też zmniejszyć liczbę rosyjskich dyplomatów w Unii Europejskiej. Musimy również zakazać, i jest to inicjatywa Estonii, wjazdu do Unii Europejskiej Rosjanom, którzy walczyli na Ukrainie. Są to osoby wysokiego ryzyka, które częściej niż inni mogą zostać wykorzystane do działań sabotażowych. Minister wraz z szefową łotewskiej dyplomacji odwiedzili bazę wojskową w Adarzi. Stacjonuje tam ponad 230 żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego. Myszołów i dwa egzotyczne ptaki w klatce. Policjanci znaleźli je na jednej z posesji w Suwałkach. Ptaki były tam przetrzymywane nielegalnie, mówi Karol Górski z miejscowej komendy.
4: Z ustaleń wynika, że mężczyzna od dłuższego czasu przetrzymywał w klatce dziko żyjącego myszołowa. Twierdził, że jakiś czas temu ktoś mu go podrzucił. W kolejnej klatce policjanci ujawnili dwa olśniaki himalajskie, które podlegają ścisłej ochronie. Na przetrzymywane ptaki suwalczanin nie posiadał żadnych dokumentów. Z uwagi na charakter czynu o zdarzeniu powiadomiono również innej służby.
2: O dalszym losie ptaków mają wkrótce zdecydować odpowiednie służby. Obserwatorium na Śnieżce znów będzie służyć turystom, ale nie prędko. Instytut Meteorologii właśnie podpisał umowę na remont obiektu, a znajdzie się tam m.in. restauracja, zapowiada dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
5: Dysk dolny, proszę Państwa, bo o nim głównie mówimy, to jest 840 metrów kwadratowych powierzchni. To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty, to są również pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska. W tej chwili takich możliwości nie ma.
2: Obiekt jest niedostępny dla turystów od 11 lat. Remont będzie prowadzony na wysokości około 1600 metrów, gdzie dobre warunki do pracy występują tylko przez kilkanaście dni w roku. Jednocześnie działalność meteorologów ma być prowadzona bez przerwy. Instytut zakłada, że remont zakończy się do 2031 roku.
6: klimat.
2: W większej części kraju jak

0: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra w Kaszowie koło Krakowa i Szymbarku umiarkowana. Około 18% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michał.
2: Barcelona nie dała żadnych szans Feyenoordowi Rotterdam, gromiąc holenderski zespół 5-1 w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. W zwycięskim zespole na ławce rezerwowych był Wojciech Szczęsny. W drugim zakończonym już spotkaniu VfB Stuttgart wygrał z Wikingiem Stavanger 3-1. Wszystkie bramki dla gospodarzy zdobył bośniak Ermedin Demirovic. Niedawno na boisko wybiegli m.in. broniący trofeum piłkarze Paris Saint-Germain, którzy grają z drużyną Slovan Bratysława. Bułgaria zgodnie z planem pokonała Macedonię Północną 3-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Europy Siatkarzy. Bułgarów do zwycięstwa poprowadził Aleksander Nikołow, zdobywca 19 punktów. Jutro również w grupie B Polska zagra z Portugalią, mówi kapitan reprezentacji Aleksander Śliwka.
3: Jesteśmy gotowi, rośnie taka ekscytacja tym, że turniej już jutro się zacznie. Ta drużyna pokazywała w poprzednich latach, że potrafi sobie radzić w różnych zestawieniach, w różnych konfiguracjach, czy to na boisku, czy w tej meczowej czternastce. Każdy z nas pracuje każdego kolejnego dnia, aby stawać się lepszym, aby być przydatnym drużynie, aby przede wszystkim mieć to prozespołowe podejście. To w ostatnich latach naprawdę dobrze funkcjonuje, więc cieszę się, że kolejny rok tu jestem i jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj.
2: Mecz Polska-Portugalia jutro o 15:00. Klub piłki ręcznej, który zna każdy kibic szczypiorniaka w Polsce, ma nowe władze. Zarząd Industrii Kielce został rozszerzony do 3 osób, a na jego czele stanął doskonale znany kibicom były zawodnik kieleckiego klubu, bombardier z Sandomierza Karol Bielecki.
4: Dlaczego wracam? Dlatego, że to jest jakby właśnie moje naturalne środowisko, gdzie czuję się dobrze. Wiem, co się dzieje w szatni, jaka jest presja. Wiem też, jak trudno, jak ważne jest to, żeby ten klub poukładano strony finansowe, organizacyjnie tutaj na górze również.
2: Industria Kielce grała dziś w Lidze Mistrzów. Kielczanie w meczu grupy F wygrali z HC Krins Lucern 30-29.
0: W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w nocy burza. Nad ranem od 11 do 16 stopni. Jutro w Ustce 17 stopni, w Warszawie 19 do 21 w Krakowie.
5: Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk.

właśnie.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrze i nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

to na niby. Nic się tak nie klika jak fake news, to fakt, ale w sumie to w dotyku jak fake boob. Z daleka może, może jest jakiś sens tu, ale podejdź trochę bliżej, czar pryska na wejściu. Robią gwiazdy live'y, popatrz na celebrytów, jaki fajny każdy. Mówi rzuć swoją pracę, szukaj własnej pracy.

0: Minęła 21. Do piątku w Katowicach potrwa Future Mining Forum and Expo. 4,5 miliona złotych na 4 karetki pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwa Future Mining Forum and Expo. To przestrzeń dyskusji o przyszłości górnictwa w Polsce, ale też o technologii czy bezpieczeństwie surowcowym i energetycznym. Jak mówiła w trakcie swojego wystąpienia Eliza Zeidler, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, bezpieczeństwo surowcowe w obecnych czasach stało się bardzo ważne w kontekście globalnej polityki i gospodarki.
2: Mamy zasoby, zaplecze przemysłowe, kompetencje inżynieryjne i doświadczenie w prowadzeniu wymagających projektów wydobywczych. Jesteśmy też w trakcie transformacji, która wymaga zrozumienia, zaangażowania i pewnej wiary w to, że ta transformacja też może przynieść korzyści i może też przynieść korzyści tu dla Śląska.
0: Wydarzenie potrwa do piątku. Ostatni dzień to Forum Transformacji Śląska, które ma pomóc w odnalezieniu kolejnego modelu gospodarczego dla regionu. 4,5 miliona złotych na 4 karetki, w tym jedną specjalistyczną do transportu noworodków i wcześniaków, pozyskał powiat bielski dla swoich jednostek medycznych. Jak powiedział starosta bielski Andrzej Płonka, bez sprawnego funkcjonowania służb podległych starostwu na takie dotacje nie można byłoby liczyć. Właśnie ruszają postępowania przetargowe.
3: Dlatego świadczy o tym, że jednak te nasze starania przez lata znajdują uznanie i szpital pediatryczny, i pogotowie ratunkowe, które absolutnie tu biorą dobry udział w bezpieczeństwie i zabezpieczenia zdrowotnego, zostaje uznane i przez wojewodę śląskiego, przez jego służby, no i oczywiście przez ministerstwo.
0: Dotychczas w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26 pozyskano dla bielskiego pogotowia dotacje celowe na 3 defibrylatory, 3 respiratory, a komorę izolacyjną do transportu pacjenta.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na przełomie roku mają ruszyć prace na budowie węzła łączącego drogi krajowe 43 i 46 w Częstochowie. Inwestycja ma poprawić komunikację pomiędzy miastem a Jurą Krakowsko-Częstochowską. Obecnie utrudnia go skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i przejazd kolejowy na ulicy Bugajskiej. Nowy bezkolizyjny przejazd nad rzeką i torami to poprawa dostępu do terenów przemysłowych Huty Częstochowa i strefy ekonomicznej, a także dla tych, którzy podróżują tamtędy codziennie, stwierdził Zdzisław Wolski, wiceprezydent Częstochowy.
4: Non-stop są korki, non-stop setki samochodów. To już niedługo będzie przeszłością. Również dla mieszkańców naszych, którzy po prostu na przykład na Zamki Jurajskie chcą jechać, czy do coraz piękniejszego, malowniczego Olsztyna.
0: Inwestycja ma kosztować 250 milionów złotych. 5 kolejnych tras rowerowych ma powstać w Katowicach. Spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Ścieżki mają uzupełnić brakujące elementy miejskiej sieci rowerowej tak, by powstała spójna całość. Planowana droga rowerowa wzdłuż ulicy Francuskiej ma być przedłużona od ulicy Damrota do Jagiellońskiej. Kolejny projekt obejmie trasę wzdłuż ulicy Porcelanowej. Ścieżka powstanie też w rejonie ulicy Lwowskiej, od Krakowskiej do ronda przy Wiosny Ludów. Kolejne planowane połączenie poprowadzi wzdłuż ulic Kijowskiej i Hadyny. Ostatnie zadanie to aktualizacja projektu trasy wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Ścieżka ma powstać od ulicy Szarych Szeregów w kierunku ulicy Marzanny i Okrąglica. To jednak nie koniec zadań. Przewidziano także m.in. przebudowę skrzyżowań, przejazdów rowerowych i sygnalizacji tak, by wykrywała rowerzystów. Oferty w przetargu można składać do 12 października. Jeszcze o pogodzie. W nocy z zachodu na wschód przez całe województwo śląskie przejdzie front chłodny atmosferyczny, przynosząc całkowite zachmurzenia oraz opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sygnalizacja na przejeździe kolejowym w Sokolnikach była sprawna, zapewnia minister infrastruktury. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba. Dron w bliskiej odległości od samolotu, którym podróżował prezydent Ukrainy. Do incydentu miał dojść w Mołdawii, zdradza premier Norwegii. Gaz coraz droższy. Ceny zbliżają się do poziomu obserwowanego przed inwazją Rosji na Ukrainę. Prokuratura i Specjalna Komisja Kolejowa wyjaśniają okoliczności wypadku w Sokolnikach koło Przysuchy. W zderzeniu

0: nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki nie zachował należytej ostrożności, mówi prokurator z Radomia Anna Guść.
1: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu. Najprawdopodobniej sprawcą tego zdarzenia był kierujący tym samochodem ciężarowym.
0: Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Grozi mu do 8 lat więzienia. Samolot z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim omal nie został trafiony przez drona, gdy startował wczoraj z Mołdawii. Poinformował o tym premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Przywódca Ukrainy leciał z Mołdawii do Oslo na pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Premier Støre mówił o incydencie w norweskiej telewizji publicznej. Nie ujawnił, jak blisko samolotu Zełenskiego był drona i skąd dowiedział się o incydencie. Mołdawskie władze nie skomentowały wypowiedzi premiera Norwegii. Ceny gazu najwyższe w tym roku i dużo wyższe niż jesienią 2025. Zbliżają się do poziomu obserwowanego przed inwazją Rosji na Ukrainę, kiedy Gazprom przykręcił kurek, zauważa Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego.
2: Powody są podobne, napięcie geopolityczne oraz ograniczenie podaży gazu z Kataru, jednego z głównych dostawców gazu do Unii Europejskiej. Z tego powodu mamy ryzyko dużych wahań cen w tym sezonie, pomimo zasobnych magazynów gazu w Polsce.
0: Na europejskiej giełdzie za megawattogodzinę tego surowca trzeba płacić około 77 euro. Firmy i samorządy chcą pieniędzy na mosty, schrony i zabezpieczenia cyfrowe. Do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności wpłynęły wnioski na 21 miliardów złotych. To nowe narzędzie Banku Gospodarstwa Krajowego do udzielania pożyczek ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak informuje prezes BGK Mirosław Czekaj, w pierwszym naborze wpłynęło ponad 200 wniosków.
3: Większa część z polskich samorządów, które ubiegają się o finansowanie na budowle ochronne, schrony, na infrastrukturę, która może służyć celom cywilnym, ale i też wojskowym, czyli drogi o zwiększonej sile nośności.
0: Trwa analiza wniosków. W budżecie funduszu na pożyczki jest 16 miliardów złotych. Kredyty dla przedsiębiorstw mają niskie oprocentowanie, a dla samorządów nie są oprocentowane wcale i mogą być częściowo umorzone. Narodowy Stary Teatr w Krakowie wchodzi w nowy sezon z energią i międzynarodowymi ambicjami. W planach sceny jest aż 8 premier. Na deskach teatralnych zadebiutuje Maciej Buchwald, jeden z twórców popularnego serialu 1670, zapowiada dyrektor artystyczny Starego Teatru w Krakowie Jakub Skrzywanek.
4: Maciej Buchwald stworzy komedię narodową. Razem z Grzegorzem Uznańskim, autorem niesamowicie dobrze przyjętego Wypiora, opowiedzą o dziewczynce w momencie kryzysu dojrzewania. Jedyne, co może w tej całej historii dziwić, to że właśnie ta nastolatka ma na imię Rzeczpospolite, a nazwisko Polska.
0: Wśród międzynarodowych projektów Teatru Starego w Krakowie znajdzie się spektakl Zagubieni, tworzony z paryskim Odeonem i Nowym Teatrem w Warszawie. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro na termometrach od 17 stopni w Ustce do 21 w Krakowie. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami popada deszcz.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiela.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za zadośćuczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich doświadczeniach opowiada młodzieży. Michał Luty to samorządowiec i działacz opozycji w PRL-u. Marian Gruszka jest maratończykiem oraz organizatorem pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor Jerzy Mysz, nauczyciel akademicki oraz autor wielu książek i publikacji, m.in. o duchowieństwie na Górnym Śląsku. Natomiast Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady tworzą m.in. nastoletni harcerze, którzy organizują rajdy historyczne oraz wydarzenia związane z historią Górnego Śląska. W Katowicach po raz pierwszy nagrodę honorową Świadek Historii przyznano w 2020 roku. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, zaznaczyła Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej.
4: Administracja była postrzegana.
0: Skarbowa odpowiada za dochody z podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. W Gliwicach podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, powiedziała Marzena Szwed policji.
5: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się na przemiennie. Jest nią.
0: Pojazd bez wymiany uprawnienia, sam hulajnoga była uszkodzona. Jedno śluto rozwijać prość aż 55 km na godzinę. O dalszym losie nie zadecyduje teraz rodzinny. Jeszcze pogodzie, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, od zachodu województwa wzrzące do całkowitego, opady deszczu. Początkowo możliwe także temperatura minimalna od 12 do 4 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Damy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 9 września. Jest 20. Nazwisz na Sewera. Zapraszam na serwis. Tragedia na Mazowszu. W zderzeniu ciężarówki i pociągu zginęła osoba. Rząd pilnie pracuje nad zdaniem kar za łamanie przepisów na przejazdach. Stopy procentowe bez zmian. Analitycy szybkich obniżek się nie spodziewają.

0: Taka skrzynka techniczna, która rejestruje wszystkie dane dotyczące sprawności działania tego przejazdu i według informacji, jakimi dysponujemy, ta sygnalizacja działała.
1: Śledczy zabezpieczyli parametry techniczne przejazdu oraz rejestrator z lokomotywy. To w kierowcy samochodu prokuratura upatruje sprawcy tragedii.
0: Najprawdopodobniej sprawcą tego zdarzenia był kierujący tym samochodem ciężarowym. No, na chwilę obecną jego stan jest ciężki, przebywa on na oddziale intensywnej terapii.
1: Czynności procesowe z udziałem mężczyzny będą możliwe dopiero po zgodzie lekarzy. Od obu kierujących pobrano krew do badań na trzeźwość. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Maszyniści zapowiadają protest, chcą zaostrzenia kar dla kierowców i zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach. Tak mówił w TVP Info prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
3: Ja na pogrzeby maszynistów nie chcę iść, a maszynista też się czuje odpowiedzialny za ludzi, których przewozi. W związku z powyższym podejmiemy tą akcję protestacyjną, która wybudzi tych, którzy decyzję powinni podejmować, z takiego letargu samozadowolenia.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że protest ma się odbyć w piątek. Pociągi na przejazdach kolejowych miałyby zwalniać do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Ministerstwo Infrastruktury w trybie pilnym pracuje nad ustawowym zaostrzeniem kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Zmianę w prawie zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
2: Resort infrastruktury chce m.in. bezwzględnej kary więzienia dla kierowców, którzy zignorują sygnał ostrzegawczy i doprowadzą do wypadku z udziałem pociągu. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pomocy Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości wjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika telewizji Republika. Sprawa została zakwalifikowana jako utrudnianie postępowania karnego, tłumaczy rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
5: Poprzez dokonanie czynności niezbędnych do wyjednania zgody władz Stanów Zjednoczonych na jego pobyt na terenie Stanów, wytworzenie dokumentów poświadczających nieprawdę będących podstawą do udzielenia Zbigniewowi Ziobro tak zwanej wizy dziennikarskiej.
2: A zeznania dotyczące wizy dziennikarskiej dla Ziobry złożyli m.in. prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz oraz Jacek Kurski. Prokuratura zamierza przesłuchać również europosła PiSu Adama Bielana oraz innych pracowników prawicowej stacji. Były minister postanowieniem sądu ma trafić na 3 miesiące do aresztu. Śledczy zamierzają postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Oprocentowanie kredytów i lokat się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat podkreśla, że spłacające kredyty na razie nie powinni oczekiwać obniżek stóp procentowych.
6: Jeszcze właściwie kilka miesięcy temu rozważano, że już we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych, a obecnie część analityków dopuszcza, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego rada może powrócić do obniżek, ale też mamy drugą stronę medalu, a mianowicie kontrakty terminowe zaczęły wyceniać podwyżki stóp procentowych.
2: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%. Cena ropy zbliża się do $100 za baryłkę, a kierowcy coraz więcej płacą za benzynę. Cena paliwa w Polsce zdrożały, m.in. po wygaśnięciu programu CPN. Kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, mówią, że wysokie ceny paliw uderzają ich po kieszeni.
7: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
8: Powiem szczerze, że denerwuję dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy.
9: Czy jest taka cena, przy której stwierdzi pan, że nie jeżdżę samochodem, przesiadam się na rower?
8: Niestety na rower nie, bo daleko mam bardzo do pracy i muszę jeździć codziennie na 6, ale o instalacji gazu już myślałem.
9: To są duże wydatki w skali miesiąca na paliwo?
8: 800 miesięcznie wychodzi.
2: Cena benzyny 95 na warszawskich stacjach zbliża się do 8 zł za litr. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w Waszyngtonie z szefami amerykańskich agencji wywiadowczych, w tym szefem CIA Johnem Ratcliffe'em. W mediach społecznościowych napisał, że była to bardzo ważna rozmowa.
10: Minister Siemoniak nie ujawnił szczegółów rozmowy z Ratcliffe'em. Ocenił jednak, że sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a współpraca służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów.
11: Jest wolą obydwu stron podkreślenie tego, że w tym segmencie, który dotyczy służb specjalnych, te relacje są znakomite.
10: Siemoniak podkreślił, że informacje i wnioski ze spotkania z Radcliffe'em przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi.

0: Nie chcę spekulować, straszyć bądź uspokajać. Po prostu pracujemy, robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna i temu służyło to spotkanie.
1: Polski minister spotkał się też w Waszyngtonie z zastępcą dyrektora wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, któremu przekazał informacje o dywersyjnych działaniach rosyjskich służb specjalnych w Polsce i w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
2: Na koniec jeszcze zaproszenie do Bezuników rozmowy politycznej w Trójce. Jutro o 8.13 gościem Renaty Grochal będzie wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Serwis sportowy Norbert Michalak.
4: Efektowna wygrana PSG w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. PSG, które broni trofeum, rozgromiło drużynę Slovan Bratysława 6-1. W innych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting wygrał z Galatasaray 3-1. Wcześniej swoje mecze rozegrały 4 zespoły. Barcelona, podobnie jak PSG, pokonała wysoko Feyenoord 5-1, VfB Stuttgart wygrał z debiutantem z Norwegii Wikingiem Stavanger 3-1. Piłkarze ręczni Industrii Kielce grę w Lidze Mistrzów w nowym sezonie rozpoczęli od wygranej. We własnej hali pokonali minimalnie Kryns Lucern 30-29. Najwięcej bramek dla klubu z Kielc, 8 zdobył Słoweniec Aleks Vlach.
5: No myślę, że było dobre, też druga połowa, ale ich bramkarz tam miał, nie wiem ile, 10 obron czystych. W końcu mecz był tam na jedną bramkę. Możemy się cieszyć, że my wygrali ten mecz, bo mogło być inaczej, ale najważniejsze jest ten wygrany mecz, pierwszy mecz, pierwsze 2 punkty, bardzo, bardzo ważne.
4: Z kolei drugi polski zespół wicemistrzów Orlen Wisła Płock przegrał na wyjeździe z Nąc 25-26. Rybakina awansowała do półfinału tenisowego US Open po zaciętym 3-setowym meczu z mistrzynią olimpijską Qin Wenchen. Reprezentująca Kazachstan Rybakina wygrała 3-6, 6-1, 6-4. To zwycięstwo daje jej wyczekiwane miejsce na szczycie listy WTA. Rybakina zostanie 30. liderką w historii. Na pierwszym miejscu zmieni Arynę Sabalenkę, która straci pierwsze miejsce po słabszych występach.
2: W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w nocy burze. Nad ranem będzie od 11 do 16 stopni, a jutro od 17 stopni nad morzem do 21 w Małopolsce.
6: Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

by złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiel.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich doświadczeniach opowiada młodzieży. Michał Luty to samorządowiec i działacz opozycji w PRL-u. Marian Gruszka jest maratończykiem oraz organizatorem pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor Jerzy Myszor to nauczyciel akademicki oraz autor wielu książek i publikacji, m.in. o duchowieństwie na Górnym Śląsku. Natomiast Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady tworzą m.in. nastoletni harcerze, którzy organizują rajdy historyczne oraz wydarzenia związane z historią Górnego Śląska. W Katowicach po raz pierwszy nagrodę honorową Świadek Historii przyznano w 2020 roku. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy poza Katowicami. Jesteśmy w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonowało przejście graniczne oraz pierwszy urząd celny, zaznaczyła Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
4: Krajowa Administracja Skarbowa to nowoczesna organizacja, która powstała 9 lat temu z połączenia właśnie służby celnej, administracji podatkowej, jak i kontroli skarbowej. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo tak właśnie chcemy, aby administracja była postrzegana.
0: Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada za dochody z podatków i ceł, obsługę podatników oraz zwalczanie przestępczości podatkowej i celnej. Gliwiccy policjanci podjęli nietypową interwencję wobec 14-latka. Chłopiec na ulicy Tarnogórskiej zjechał z chodnika na jezdnię i zatrzymał się na światłach. Wtedy policjanci podjechali do niego i nakazali mu przejść na chodnik, powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji.
5: Funkcjonariusze wydali mu polecenie zejścia z pojazdu, jednak nastolatek zignorował je, podjął próbę ucieczki w kierunku ulicy Piwnej. Policjanci udali się za nim. Uciekający przemieszczał się naprzemiennie, jezdnią, chodnikiem i nie stosował się do sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania po kilku

0: 4 minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ta rozmowa do najłatwiejszych nie należała. Do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa, by sprawdzić, na jakie ustępstwa jest gotowy polski rząd w negocjacjach nad unijnym budżetem na lata 2028-34. Premier Donald Tusk mówił, że większy budżet Unii leży w interesie wszystkich krajów członkowskich. Negocjacje budżetowe na najwyższym politycznym szczeblu dopiero ruszają, ale szef polskiego rządu jest spokojny o ich wynik.
1: Także dzięki naszej współpracy Polska była, jest i będzie największym beneficjentem środków europejskich. My to wiemy. Nasze potrzeby są też specyficzne i wy to też w Radzie Europejskiej rozumiecie. Dzięki temu, że mamy takie samo doświadczenie. Ty byłeś premierem, ja byłem szefem Rady Europejskiej. Na pewno znajdziemy dużo wspólnych poglądów i projektów.
0: Na razie na stole leży propozycja z lipca ubiegłego roku, która zakłada 123 miliardy euro dla Polski. Irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje jednak swoją wersję projektu budżetu. Jak można usłyszeć, należy spodziewać się w nim cięć. Antonio Costa odwiedza wszystkie

0: Samolot z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wystartował przedwczoraj z Mołdawii z opóźnieniem z powodu ograniczeń w przestrzeni powietrznej. Wcześniej premier Norwegii poinformował, że w pobliżu samolotu znalazł się dron.
1: Informacje te doprecyzowały jednak władze w Kiszyniowie. Mołdawskie służby nie potwierdziły, że samolot Zełenskiego był zagrożony przez bezzałogowiec. Rzecznik rządu w Kiszyniowie, Dumitru Ciorici, opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że opóźnienie startu było związane z wprowadzonymi ograniczeniami w przestrzeni powietrznej. Już we wtorek mołdawskie władze informowały o naruszeniach w przestrzeni powietrznej przez dwa rosyjskie drony. Jeden z nich spadł na teren Mołdawii, a drugi poleciał dalej w kierunku Rumunii. W związku z zagrożeniem we wtorek po południu czasowo ograniczono ruch lotniczy nad częścią kraju, a operacje na lotnisku w Kiszyniowie zostały zakłócone. Wiele samolotów, w tym maszyna prezydenta Zełenskiego, miało opóźnienie startu lub nie mogło wylądować. Sam Zełenski leciał z Mołdawii do Oslo na pogrzeb króla Norwegii Haralda V. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Stopy procentowe bez zmiany, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Analityk finansowy Jarosław Sadowski z firmy Rankomat powiedział, że spłacający kredyty na razie nie powinni oczekiwać obniżek stóp procentowych. Według inwestorów rosnąca inflacja może przełączyć się na podwyżki stóp procentowych.
2: Kontrakty terminowe FRA pokazują, że za 9 miesięcy WIBOR 3M może wynosić już 4,42%. To by oznaczało, że czekają nas dwie podwyżki stóp procentowych o 0,25 punktu, czyli w sumie o 0,5 punktu procentowego i właściwie możliwość nawet trzeciej podwyżki.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.
3: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Donald Trump ma nadzieję, że wojna z Iranem skończy się zaraz po listopadowych wyborach do Kongresu. Przyznał zarazem, że do tego czasu ceny paliw w Stanach Zjednoczonych nie spadną. Trump rozmawiał z dziennikarzami w drodze na konwencję republikanów w Dallas.
4: Trump stwierdził, że Iran przedłuża wojnę celowo, żeby zaszkodzić mu politycznie. Zaraz po wyborach ceny paliw zaczną gwałtownie spadać do poziomu poniżej $2 za galon. Mówił Trump, choć nie wyjaśnił, dlaczego uważa, że benzyna spadnie do tego poziomu z obecnych $4 za galon. Według Trumpa Teheran liczy na słabszy kongres, który zostawi go w spokoju i pozwoli zbudować broń jądrową. Prezydent USA ocenił, że Iran jest bliski załamania i zakończy wojnę natychmiast po wyborach. Ich kraj jest w ruinie, mają 100% inflację, nie płacą swoim żołnierzom, a my kontrolujemy cieśninę. Trump bagatelizował polityczne skutki wojny, twierdząc, że sprawę łatwo wytłumaczyć Amerykanom, bo wystarczy ich zapytać, czy chcieliby, aby Iran miał broń jądrową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Na ulicy Solnej w Krakowie sypią się mandaty. To miejsce wypadku, w którym pod koniec sierpnia zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Aby uspokoić nadmierny ruch, na co od lat skarżyli się mieszkańcy okolicy, zamontowano tam progi zwalniające, ale kierowcy nagminnie omijają je środkiem drogi. W ciągu 3 dni wystawiono 40 mandatów, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
5: Oprócz mandatów za przekraczanie podwójnej linii ciągłej, policjanci nakładali też na kierowców mandaty m.in. za przekraczanie prędkości w tym rejonie. Za przekroczenie podwójnej linii ciągłej policjanci mogą na kierowcę nałożyć mandat karny w wysokości 200 zł. Na jego konto przypisanych też zostanie 5 punktów karnych.
0: Przypomnijmy, 22 sierpnia przy ulicy Solnej kierujący samochodem 26-latek z ogromną prędkością wjechał na chodnik i potrącił młodych rodziców z 8-miesięcznym synkiem w wózku. Para zginęła na miejscu, kierowca usłyszał zarzuty, przebywa w areszcie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy sporo chmur i opady deszczu. Najsilniej padać będzie w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski przez Mazowsze, ziemię łódzką, po Podlasie i Suwalszczyznę. Możliwe także burze, a w nich porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, 13 w centrum, do 16 na Lubelszczyźnie.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Minęła 22. Wyrokiem 14 lat więzienia zakończył się proces księdza Jacka K. W Katowicach wręczono nagrody honorowe Świadek Historii. Na Cieszyńskim Rynku zorganizowano dziś śląskie obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 14 lat pozbawienia wolności dla księdza Jacka K. Proces ruszył w lutym tego roku, a sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. W sądzie była nasza reporterka Natalia Trzmiel.
2: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał duchownego, któremu prokuratura zarzucała 9 przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich i posiadanie pornografii dziecięcej. Jak mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, sąd uznał wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa za trafne.
3: Podzielił również stanowisko prokuratury co do kwalifikacji, jak powinna zostać zastosowana. Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia ofiar, dodaje prokurator Bartosz Kilian.
3: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
2: Kapłan ma też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z opieką, wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. Otrzymał też 15-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Będzie też musiał zapłacić blisko 400 tysięcy złotych za zadośćuczynienia.
0: Ksiądz od października 2024 roku przebywa w areszcie. Ten okres zalicza się też na poczet zasądzonej kary. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ewa Żurawska, Zofia Lamers, Marian Gruszka, Michał Luty, ksiądz profesor Jerzy Myszor oraz Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady otrzymali nagrody honorowe Świadek Historii. To wyróżnienia przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ewa Żurawska to pracownica Uniwersytetu Śląskiego i działaczka w Uczelnianej Solidarności. Zofia Lamers jest członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która o swoich doświadczeniach opowiada młodzieży. Michał Luty to samorządowiec i działacz opozycji w PRL-u. Marian Gruszka jest maratończykiem oraz organizatorem pielgrzymek biegowych z Katowic do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz profesor Jerzy Myszor to nauczyciel akademicki oraz autor wielu książek i publikacji, m.in. o duchowieństwie na Górnym Śląsku. Natomiast Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ślady tworzą m.in. nastoletni